0: jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: się działo, tyle się działo. Weekend, że aż nie wiadomo od czego zacząć. To może zaczniemy od pogodnego, optymistycznego. Dzień dobry! I się przedstawimy. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry. Nastała taka niezręczna cisza z tym pogodnym.
0: Piotr Jachim. Dzień dobry. Tomek Tworkiewicz. Zaczynamy od wiadomości, a potem już jakoś poleci.
3: 1 czerwca mamy w kalendarzu i to jest ten wspomniany poniedziałek, a ponieważ 6 to wiadomości radia. Złote przeboje. Iwona Barańska.
4: Komisje oszacują straty po trąbie powietrznej w Balcarzowicach na Opolszczyźnie. Kolejne rozczarowanie kadry. Polacy przegrali z Ukrainą 0-2. Iga Świątek odpadła z French Open. Specjalne komisje do wyceny strat pojawią się w Balcarzowicach na Opolszczyźnie. To po sobotniej nawałnicy, która przeszła przez miejscowość. Trąba powietrzna zniszczyła kilka budynków, w tym 2 domy mieszkalne. Ich mieszkańcom gmina zaproponowała mieszkania zastępcze, choć poszkodowani postanowili pozostać u znajomych i rodzin. Komisje powołane przez wojewodę opolską oraz przez samorząd oszacują, jaka pomoc zostanie przekazana osobom poszkodowanym. Wieczorem na polu pod Barczewem w Warmińsko-Mazurskiem awaryjnie lądował samolot Cessna, którym podróżował pilot z jednym pasażerem. Na szczęście nikomu nic się nie stało, maszyna nie została uszkodzona. Z relacji pilota wynika, że podczas lotu usłyszał on, że silnik pracuje nierówno. Postanowił więc nie dolatywać do lotniska na Dajtkach, tylko wylądować na polu rzepaku. Policja zawiadomiła o zdarzeniu Komisję Badania Wypadków Lotniczych.
5: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
4: Piłkarze naszej reprezentacji nie zmazali plamy po nieudanych barażach, których stawką był awans na tegoroczny mundial. Biało-czerwoni we Wrocławiu w meczu towarzyskim przegrali z Ukrainą 0-2.
6: Wynik nie do końca odzwierciedla to, co było na boisku, bo wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie jedną ramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy jeszcze zremisować. Myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli i dlatego wygrali ten mecz.
4: Oceniał Robert Lewandowski. Polacy okazję do rehabilitacji w oczach kibiców będą mieli w środę. Na Stadionie Narodowym w Warszawie też towarzysko zagrają z reprezentacją Nigerii. Iga Świątek nie wygra kolejny raz wielkoszlemowego French Open. Nasza tenisistka już w 4. rundzie przegrała w 2 setach z Ukrainką Martą Kostyliuk.
7: Były momenty, że na początku tam 2. seta, że w miarę solidnie zagrałam, ale później grałam coraz gorzej i dlatego był taki wynik 2. seta.
4: Ostatni raz na tak wczesnym etapie imprezy odpadła w swoim debiucie, kiedy miała 18 lat.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
8: Wyjeżdżamy na ulicę Łodzi, żeby sprawdzić, jak wygląda na nich sytuacja o poranku. Teraz nie powinno być jeszcze dużych utrudnień, chociaż na pewno trochę więcej aut zacznie się pojawiać na drogach dojazdowych, czyli przede wszystkim w okolicach Brzezińskiej, Strykowskiej, Łagiewnickiej, Konstantynowskiej, czy na Włókniarzy albo Zgierskiej. Więcej aut może być też na Pabianickiej i Żgowskiej.
5: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź, Pabianicka 75.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma AM Baseny, dystrybutor ogrodowych basenów grilli oraz spa ambaseny.pl.
5: Pogoda w Łodzi.
8: W Łodzi zapowiada się dzisiaj pochmurny poranek i reszta dnia też niestety nie będzie bardzo słoneczna. Do tego jeszcze widać w prognozie pogody możliwe opady deszczu, ale dopiero po 17, więc będziemy to jeszcze sprawdzać na bieżąco. 15 stopni mamy od rana na termometrach, maksymalnie możemy spodziewać się 24. Wiatr będzie dzisiaj słaby i ciśnienie też utrzyma się w normie.
5: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź, Pabianicka 75.
9: Sponsorem prognozy pogody była firma AM Baseny, dystrybutor ogrodowych basenów, grilli oraz spa. ambaseny.pl.
0: Dzień dobry, po 6 zaśpiewamy, że wszystkie dzieci nasze są, bo przecież dzisiaj 1 czerwca.
3: Tak, tak, z tym wszystkie dzieci to jednak ja bym się tak nie rozpędzał.
0: Kasia, Michael, Małgosia, John.
3: Po 6 zapytamy też młodzież w średnim wieku, jak wyobrażaliście sobie przyszłość będąc dziećmi. Co się sprawdziło, a co nie? To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, ponieważ wszyscy jesteśmy trochę większymi, ale jednak dziećmi. To wszystkiego najlepszego życzymy sobie nawzajem i gramy Baltimore, 4 po 6.

0: I w metrze, i w swetrze, i bez swetra, i bez płaszcza. Zawsze lubimy bratanki o poranku w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 10 minut po 6. Weekend. I po weekendzie nastał poniedziałek, pierwszy dzień czerwca. 23 tydzień roku. Zaczynamy od rzutu okiem w stronę kalendarza.
1: 70 lat temu w Białymstoku otwarto pierwszy w Polsce sklep samoobsługowy. Dzisiaj obchodzimy natomiast dzień mleka, dzień bułki, a przede wszystkim dzień dziecka.
2: No i jak się macie, dzieciaczki, o tej wczesnej porze? Wstaliście już? Mleko wytarte spod nosa? A może bułka z mlekiem na śniadanie dzisiaj? 22, 4, 4 i 3. Zaraz zaczynamy apel poranny, no to dzwońcie do Radia Złote Przeboje, a my w tym czasie zagramy sobie Roxette.

0: Podobało się, miłe granie, fajne granie, takie kojarzące się z wakacjami. To bardzo dobrze. W Warszawie 24 sierpnia panowie z grupy OMD pojawią się na żywo i dadzą koncert ku wielkiej radości fanów i tych, którzy kochają lato i imprezy. Przypomina radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, jest 19 minut po 6.
1: Dzień dobry, budzimy was w poniedziałek największymi przebojami z lat 80. i 90. Kiedy słyszymy Duran Duran, to dwa razy nam nie trzeba powtarzać, od razu się uśmiechamy. Ten zespół już za chwilę, a wcześniej Liquido. Na dzień dobry.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłka.

0: polskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy.
4: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
5: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Reklama.

0: były nieroby i darmozjady. Przepraszam, artyści z zespołu Duran Duran w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 6:30 na zegarach. A tymczasem po weekendzie pełnym cudów, wianków, sportów i innych wydarzeń nareszcie przyszedł poniedziałek. Człowiek sobie nareszcie odpocznie. I pytanie, w jakiej formie wy się budzicie? 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Dzień dobry. Wszystkim bez wyjątku życzę dzisiaj szczęśliwego Dnia Dziecka, bo chyba każdy z nas w pewnym sensie jest dzieckiem. Ja osobiście spełniłem swoje dziecięce marzenie, zawsze chciałem mieć duże auto do zabawy, no i jeżdżę dużym autem. Takim prawdziwym, ciężarowym. Dziękuję i pozdrawiam.
2: Tylko uważajcie, żeby się nie natirać za bardzo dzisiaj.
3: Tak. Drogie dzieci, drogie duże dzieci. Tak, ostrzegamy. 22, 4, 4 i 3, 0. To jest telefon dla spóźnionych na apel poranny. Z okazji Dnia Dziecka dzwońcie i mówcie, co wam ślina na język przyniesie, a my sobie pięknie zagramy. Lalu na Belinda Carlisle. Jest w 6:30.

0: 72 lata ma obecnie Dieter Bohlen, założyciel zespołu Blue System. Ale kiedy trzeba, to potrafi pokazać młodszym, jak wygina śmiało ciało, bo przecież na robieniu muzyki tanecznej co nieco się zna. Blue System w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 23 minuty, 7.
1: Aczkolwiek Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry ostrzega, że w pewnym wieku, jak się wygnie śmiało ciało w poniedziałek, to do pionu można nie wrócić aż do piątku. Weźcie to pod uwagę, zanim zaczniecie poranne wygibasy. A już za kilka chwil sprawdzimy, jak wygląda droga do pracy, a później pojawi się m.in. Shakira.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Typowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Coraz więcej aut idzie zauważyć na ulicach Łodzi i na pewno zbliżają się one do centrum. Przede wszystkim tłoczno będzie teraz na Dąbrowskiego, Przybyszewskiego czy Rokitińskiej, zwłaszcza w okolicy Malowniczej i na Rondzie Inwalidów. Nielepiej sytuacja wygląda teraz przy Strykowskiej i Brzezińskiej. Palki też zaczyna być już mocno oblegana, podobnie Wojska Polskiego i Zgierska.
10: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: W związku z tym, że dzisiaj 1 czerwca, Dzień Dziecka, to mamy do was takie zadanie, pytanie. Jak wyobrażaliście sobie przyszłość, będąc dziećmi, i co się sprawdziło, a co nie? Bo ja na przykład wyobrażałem sobie, że będą roboty, ale nigdy bym nie pomyślał, że pierwsze, co wymyśli robot, to zacznie śpiewać piosenki. I zamiast Bigos śpiewa Bagos.
2: I to naprawdę, ja sobie, słuchajcie, wyobrażałam, że będę gwiazdą telewizji. No, nie to blisko.
3: Jesteś radiową jesteś.
1: No. Ja na przykład, jak oglądałem w młodości serial Jetsonowie, no to absolutnie nie spodziewałem się, że naprawdę będziemy mieć latające taksówki.
3: No, mamy. No, ale mamy drony, więc jesteśmy blisko, prawda? Tak. 22 44 30, to jest telefon do nas. Pamiętajcie też o mailu poranek@złoteprzeboje.pl. Jak wyobrażaliście sobie przyszłość, będąc dziećmi? Co się sprawdziło, a co nie?
1: Za najlepsze wyobrażenia wasze z dzieciństwa wyślemy wam dorosłym złotą kawę porannego programu. Jak wyobrażaliście sobie przyszłość, będąc dziećmi? 22 44 30.
0: Mamy temat.

0: Radiu. Złote przeboje na dzień dobry. Irene Cara śpiewa oscarową piosenkę Fame. 5 minut zostało do 7, a tymczasem co to znowu? Znowu matury?
1: Szkoła średnich to? Rozpoczyna się dzisiaj dodatkowa sesja maturalna. To egzaminy dla tych, którym coś wypadło podczas sesji głównej. Tak. Więcej o tym już za kilka minut w wiadomościach o 7.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert. TPOPL.
7: Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPOPL.
1: TPOPL. Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
8: W kalendarzu mamy dzisiaj 1 czerwca, to jest poniedziałek. Mamy 7, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
9: Pożar lasu w powiecie wołomińskim pod kontrolą, ale trwa dogaszanie. W szkołach średnich rozpoczyna się dziś dodatkowa sesja maturalna. Wrocławskie osiedla wkrótce odetchną od lotniczego hałasu. Jeszcze dziś strażacy dogaszają wielki pożar lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec.
10: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona.
9: Do akcji zaangażowano w ciągu kilku dni 1500 strażaków. Ebola rozszerza się coraz bardziej poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Demokratycznej Republice Konga trafił właśnie do szpitala w São Paulo w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii. Wirus trafił też do Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. Stany Zjednoczone, które organizują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie byli w Afryce Środkowej. Światowa Organizacja Zdrowia jednak wciąż uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. Pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dziś dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpią do niej ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać egzaminów w sesji głównej, majowej. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca. Będzie ciszej na wrocławskim Oporowie. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprojektowała nowe ścieżki startów samolotów z Wrocławia. Dzięki nowym procedurom samoloty wkrótce będą omijały najgęściej zaludnione osiedla Wrocławia. Zmiany wejdą jednak w życie najpóźniej na początku 2027 roku, mówi Rafał Marczewski, wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
11: To jest proces, który musi chwilę potrwać, bo to trzeba najpierw zebrać, później narysować taką procedurę, później przelecieć, później zweryfikować, później znowu przelecieć i później zgłosić do publikacji. Dlatego to trwa. No to nie jest kwestia miesiąca czy dwóch i dlatego ten pierwszy kwartał to jest naprawdę optymalny czas, kiedy my to wszystko wprowadzimy.
9: Nowe trasy w możliwie jak największym stopniu będą omijać również mniejsze miejscowości w okolicach stolicy Dolnego Śląska. Będą przebiegać głównie nad terenami niezamieszkałymi.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 3. 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. French Open już bez Igi Świątek. W dniu swoich 25 urodzin rozstawa na trójką Polka przegrała w czwartej rundzie z Martą Kostiuk z Ukrainy 5-7-1-6. A dziś o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwanińska z francuską Diane Parry. To nie był dobry mecz, na pewno najsłabszy za kadencji Jana Urbana. Polscy piłkarze przegrali we Wrocławiu towarzyskie spotkanie z Ukrainą 0-2. Szansa na rehabilitację pojutrze. Polacy zagrają w Warszawie z Nigerią. Tytuł wraca do Kielc. Po 3-letniej przerwie to znów piłkarze ręcznej industrii są mistrzem Polski. W rewanżowym meczu finałowym Kielczanie po raz drugi pokonali broniącą tytułu Wisłę Płock. Tym razem 36-27.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Złote Przeboje w drodze.
2: Coraz większego ruchu o tej porze trzeba spodziewać się w centrum Łodzi. Ciężko jedzie się przez Zachodnią, Ogrodową i Wschodnią. Dużo aut będzie też na Żeromskiego, Kościuszki, Bulczańskiej czy w okolicach Nawrot i Sienkiewicza. Ciężko jedzie się też przez Przędzalnianą na skrzyżowaniu Kopcińskiego i Marszałka Piłsudskiego. Też aut przybywa.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Pogoda w Łodzi.
2: Zdecydowanie pochmurny poranek zapowiada nam się dzisiaj w Łodzi i reszta dnia niestety również taka ma być. Do tego jeszcze widać opady deszczu w prognozie pogody dopiero na 17, więc będziemy to jeszcze sprawdzać. Na termometrach mamy 16 stopni, maksymalnie możemy spodziewać się dzisiaj 24. Wiatr będzie umiarkowany i ciśnienie utrzyma się też w normie. Jutro ma być więcej słońca i ma być też trochę cieplej.
0: Radio Złote Przeboje 101.3 FM.
3: Dzień dobry. Po 7 poszukamy dziecięcych wspomnień, gdyż dzięki nim już dzisiaj, już po 9 będzie można zdobyć 500 zł polskich na przyjemności wszelakie.
4: A z okazji poniedziałku po 7 będziemy mieć też dla was trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie, gdybyś zaczął Dzień Dziecka wcześniej. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. A teraz słuchamy Królów Życia. Kombi. 5 po 7.

0: Złote dziecko.
1: No nie ukrywamy, że w Radiu Złote Przyboje lubimy sobie poświętować i dlatego przez cały ten tydzień będziemy świętowali Dzień Dziecka.
2: Hurra!
1: No i szukamy już teraz, odpowiedzi na pytanie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne. Na przykład sen o 21 fajny, prawda?
2: Tak.
1: Skarpetki w prezencie też się przydają. A grzybobranie, no masz! Cudowne po prostu. Najlepsze odpowiedzi, pamiętajcie, nagradzamy codziennie kasą i do wygrania jest aż 500 zł.
2: Wejdźcie na złoteprzeboje.pl, napiszcie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie za fajne. Może nie lubiliście, jak mama mówiła, weź kurtkę, bo zmarzniesz dzisiaj. Sami zabieracie kurtkę, bo wiadomo, upały w Polsce bywają zdradliwe. Czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie za fajne? Zgłoście się na naszej stronie internetowej, a finał dzisiejszy, poniedziałkowy poranny finał tej zabawy już o 9:30.
0: Złote dziecko.

0: objawy w latach 90. Everybody pomarańcze, wszyscy tańczą, ja nie tańczę. Backstreet Boys zagrali swój przebój pod tytułem Everybody w poniedziałkowy poranek, 20 minut po siódmej.
1: A za 10 minut będzie coś dla tych, którzy na weekend odcięli się od wiadomości i oddali się przyjemności. Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie, w każdy poniedziałek tylko w Radiu Złote Przeboje. Polecamy się.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: I jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: No, do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Reklama.

0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.
1: Jak w każdy poniedziałek o stałej porze zapraszamy Was właśnie na trzy najważniejsze wydarzenia weekendu w telegraficznym skrócie.
2: Pogoda w miniony weekend znowu dała się we znaki. Trąba powietrzna przeszła przez Opolszczyznę. Najbardziej przez silny wiatr ucierpiała miejscowość Balcarzowice. Uszkodzonych zostało 11 budynków. Miniony weekend rozpoczął się bardzo miłym, złotoprzebojowym akcentem. W piątek wieczorem Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk, którzy grają już razem 50 lat, otrzymali podczas koncertu na warszawskim Torwarze złotą płytę od radia Złote Przeboje.
3: No i ja tam byłem, miód i wino piłem i złotą płytę legendarnemu duetowi wręczyłem.
2: Paris Saint-Germain pokonało w finale Ligi Mistrzów Arsenal Londyn. W sobotę mecz rozstrzygnął się w rzutach karnych. No i Paryżanie wygrali 4-3.
1: Chcieliśmy jeszcze na chwilę wrócić do meczu Polska-Ukraina, ale może skupmy się na tym, że już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata.
0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.

0: Kaja i Goran Bregović, polsko-bałkańskie brzmienie, efekt cudownej współpracy, które smakuje dosłownie jak nasz polski schabowy jedzony nad Adriatykiem w Chorwacji. Ależ to było przyjemne. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry za 22 minuty 8.
1: Who's that lipstick on the glass? Zapyta za chwilę zespół Manam, a wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej porze i jeśli nie zdążyliście do pracy na 7, to czy przynajmniej uda się na 8?
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
9: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
8: I dla dzieci z rodzicami.
10: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
3: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
14: Poranne godziny szczytu dają się już mocno we znaki. W Łodzi ciężko jedzie się przez Tymienieckiego, Przybyszewskiego czy Kilińskiego. Utknąć można też na Wólczańskiej Politechniki czy w okolicach Kościuszki. Nielepiej sytuacja wygląda na Zielonej, Struga, Łąkowej i Żeromskiego. Utknąć można też na Wojska Polskiego, zwłaszcza przy Pankiewicza i Źródłowej.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: W związku z tym, że dzisiaj mamy Dzień Dziecka, 1 czerwca jest, no to mamy do was pytanie, jak wyobrażaliście sobie przyszłość będąc dziećmi? No i co się sprawdziło, a co nie? 22, 4, 4, 3, 0.
2: Ja dorosłość wyobrażałam sobie tak, że jeżeli w miesiącu będę dostawać wypłaty 2000, to po roku będę mieć 24 tysiące.
3: Moim wspomnieniem, a raczej moim planem na przyszłość było zostać naukowcem. I pierwszym moim wynalazkiem miała być maszynka do drukowania pieniędzy.
4: No i tak oto mamy niemalże duet idealny. Jak wyobrażaliście sobie przyszłość będąc dziećmi? Co się sprawdziło, a co się nie sprawdziło? Za najlepsze wspomnienia z dzieciństwa wyślemy wam dorosłym złotą kawę porannego programu. 22 4 4 i 3 0 to numer telefonu. E-mail poranek@złoteprzeboje.pl.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Fred budzi nas w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, poniedziałkowy poranek. Za 4 minuty będzie godzina 8, a korzystając z okazji, że mamy eksperta od piłki nożnej w studiu, pogadajmy trochę o tym meczu, co to był ten towarzyski.
1: Słuchajcie, no po nieudanych barażach miało być przełamanie.
2: A, przepraszam.
1: Ale niestety skończyło się kolejną porażką. No niestety. O nastrojach wokół polskiej reprezentacji powiemy.
2: Oj.
1: W wiadomościach o 8 posłuchajcie.
3: Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Reklama. 1 czerwca mamy w kalendarzu i to jest poniedziałek, jest godzina 8, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
9: Po porażce z Ukrainą kibice znowu rozczarowani.
10: No cóż, żal, smutek, rozczarowanie.
9: Nocna prohibicja od 22 w całej Warszawie. Dziś Dzień Dziecka. Eksperci apelują, słuchajmy najmłodszych. Kibice piłkarskiej reprezentacji znów poczuli gorycz rozczarowania. Biało-czerwoni na stadionie we Wrocławiu przegrali wczoraj towarzyski pojedynek z Ukrainą 0-2. Nastroje wśród fanów nie najlepsze.
10: Żal, smutek, rozczarowanie.
11: Naprawdę to, co dzisiaj się wydarzyło, to jest żenada.
12: To był tylko mecz towarzyski, więc nie można wyciągać z niego zbyt dużo wniosków.
13: Nic się nie stało. Trzeba wierzyć, że będzie dobrze.
9: Kolejny mecz kadry w środę. Polacy też towarzysko zagrają w Warszawie z Nigerią.
14: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
9: Karol Nawrocki zajął trzecie miejsce w rankingu prezydentów trzeciej RP przygotowanym dla Rzeczpospolitej. W sondażu Ibris za najlepszego prezydenta po 1989 roku uznano Aleksandra Kwaśniewskiego, którego wskazało ponad 40% badanych. Drugie miejsce zajął Lech Kaczyński z wynikiem 23,5%. Obecny prezydent Karol Nawrocki uzyskał 21%. Od dziś nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Stolica rozszerza nocny zakaz sprzedaży alkoholu, który od ponad pół roku działał pilotażowo w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Nie będzie taryfy ulgowej wobec sprzedawców, którzy będą próbowali ominąć przepisy, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
15: Mieliśmy swoje doświadczenia w tych dwóch dzielnicach, będziemy z nich korzystać właśnie po to, żeby te ograniczenia nie były nadużywane.
9: Za złamanie zakazu grozi grzywna do 5000 zł, a także odebranie koncesji na sprzedaż alkoholu. Alkohol po 22 wciąż będzie można kupić w warszawskich barach i restauracjach. Zakaz nie obejmie także sklepów na lotnisku Chopina. Dzisiaj Dzień Dziecka. Psychologowie zachęcają do tego, by częściej wsłuchiwać się w opinie dzieci, zwłaszcza w ważnych dla nich sprawach.
16: Jeżeli on odmawia chodzenia na jakieś zajęcia, to może to nie jest taki po prostu wymysł i ja na siłę będę próbować go zachęcić. Może za dużo. Nic o młodych ludziach bez młodych ludzi.
9: Mówi psycholog Marta Szczodrak. Co drugie dziecko twierdzi, że nauka zabiera mu większość wolnego czasu, a co czwarty nastolatek uważa, że wolnego czasu nie ma wcale.
14: Radio Złote Przeboje. Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
17: Dodatkowa dawka cierpliwości przyda Wam się na pewno na ulicach Łodzi, bo jest dosyć tłoczno. Ciężko jedzie się przez Zachodnią, Wschodnią, Rewolucji czy Jaracza. Utknąć można też na Wojska Polskiego i Pankiewicza. Na Palki, zwłaszcza przy Rondzie Solidarności, spędzicie zdecydowanie więcej czasu i podobnie sytuacja wygląda na skrzyżowaniu Marszałków. Utknąć można też przy Nieciarnianej.

0: właściciel salonu Gili, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: Pogoda w Łodzi.
2: Niewiele poza chmurami zobaczymy dzisiaj na niebie w Łodzi. Wygląda na to, że na słońce trzeba będzie poczekać do jutra. Dzisiaj w prognozie pogody widać też opady deszczu. Dopiero o 17, więc jeszcze zobaczymy, jak to z nimi będzie, no ale ma popadać. Na termometrach mamy 17 stopni, maksymalnie możemy spodziewać się 24, wiatr będzie umiarkowany i ciśnienie też do końca dnia utrzyma się w normie.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
0: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Gili, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
3: Dzień dobry, po ósmej dowiecie się, że nie wszystko, co się znajdzie, trzeba zaraz oddawać. I jakim prawem?
4: A właśnie, po ósmej wystąpi też nowa moda o nazwie clean dressing, co nie ma nic wspólnego z tradycyjnym polskim poniedziałkowym cleana cleanem. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 4 minuty po godzinie 8, witamy, ściskamy, kłaniamy się i gramy Rickiego Martina.

0: za szybko, nie za wolno, nie za głośno, nie za cicho. Idealnie, żeby zacząć nowy dzień, nowy tydzień, nowy miesiąc. Tak wam gramy. Lynn Rimes zaśpiewała w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Ten dzień to właśnie poniedziałek wspomniany, 12 minut po 8. A teraz będzie o tym, że pieniądze leżą na ulicy i mamy na to dowód w postaci oficjalnych przepisów.
1: W maju weszły w życie nowe przepisy dotyczące rzeczy znalezionych, w tym pieniędzy.
2: No.
1: I dotąd prawo wymagało, żebyśmy zwrócili znalezione co najmniej 100 zł.
0: Dlaczego?
1: Lub przedmioty tyle warte. Ale słuchajcie, nastąpiła waloryzacja. No i teraz możemy sobie zatrzymać znalezione 240 zł i 29 groszy.
0: Yeah.
1: A wszystko, co powyżej, to należy oddać właściwemu staroście.
2: Ponieważ do polityków generalnie zaufania nie mamy, to polecamy starostę roku, starostę dożynek, ewentualnie starostę wesela, a zwłaszcza jeśli znajdziecie tanią działkę po księdzu albo samochód po bezdomnym. Dziękujemy. Dziękujemy i teraz gramy piosenkę z czasów, kiedy z wakacji to się, proszę państwa, wysyłało kartki do rodziców, a właściwie jedną i wystarczyło. Summer of 69 i Bryan Adams.

0: ze wszystkich dętych puzonów, fagotów i waltorni dętych blaszanych wybraliśmy dla was saksofon poranny Jerry Rafferty i jego Baker Street w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w poniedziałek 20 po 8.
1: Jak wyobrażaliście sobie przyszłość będąc dziećmi? Mamy Dzień Dziecka, więc o to pytamy. Co się sprawdziło, a co nie? O to pytamy od rana i już za 10 minut za najlepsze wspomnienie będzie złota kawa w prezencie. Dzwoncie czym prędzej pod numer 22 44 30.

0: autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów.

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora.

0: I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Griffit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Reklama.

0: na sumsui pilota.
1: Mamy temat. Dzwońcie.
2: Bombastyczny, fantastyczny mamy temat. W związku z tym, że dzisiaj Dzień Dziecka, to pytaliśmy was od rana, jak wyobrażaliście sobie przyszłość będąc z dziećmi, co się sprawdziło dzisiaj, a co nie, i czas na podsumowanie.
3: Jako mała dziewczynka myślałam o tym, że świetnie byłoby, gdyby istniało coś takiego, że mogę w jednym miejscu na przykład włożyć list, a ktoś gdzieś tam w innym mieście go sobie wyciągnie. Po wielu, wielu latach jednak są paczkomaty.
4: Ja w dzieciństwie marzyłem, żeby zostać dziennikarzem sportowym i pisać felietony na temat piłki nożnej. Niestety skończyło się na tym, że pracuję teraz w drukarni.
5: Ja sobie wyobrażałem przyszłość bardzo dużo. Zawsze mówiłem ojcu, słuchaj, jak będę miał tyle lat, to będę miał wielką chałupę, 3 baseny i na parkingu helikopter i samolot. I tak sobie wizualizowałem to. A rzeczywistość stała się taka, że obecnie to ojciec przywozi mi zupy, jak mama je zrobi dla moich dzieci.
6: Ojciec dowozi zupy, a my dowozimy kawę poranną.
2: Tak jest i tak, wespół w zespół, dajemy radę, no kto jak nie my, prawda? Kawa w nagrodę jedzie już do naszego słuchacza. Jutro wystąpi u nas, uwaga, czarna jajecznica i różowy naleśnik.
7: Czyli przedstawimy się sobie kolorem góry odzieży, którą mamy na sobie, i jedną rzeczą, którą jedliśmy na śniadanie.

0: Od razu słychać po głosie, jak spędził weekend pan Rod Stewart. Ta chrypka, ten żużel, ten tynk, który się lekko obsypuje. Ale tak to po prostu jest w poniedziałkowy poranek. Rod Stewart zaśpiewał w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 22 minuty, 9.
1: A my gdzie? A my jak? A my w biegu. Tak tam zaśpiewa Natalia Kukulska i będzie idealnie pasowało do tej pory. O tej porze, czy są korki w drodze do pracy, to też sprawdzimy już za kilka minut. Bądźcie z radiem Złote Przeboje.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: aqui do MediaMarkt.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo
3: i gotowe!
2: Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
11: W drugiej alejce po prawej.
10: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
11: A, to prawda.
10: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
11: No jasne.
12: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Żeby przejechać przez centrum Łodzi albo się do niego dostać, dobrze będzie mieć zapasową dawkę czasu, bo można utknąć w kilku miejscach, przede wszystkim na skrzyżowaniu Marszałków, ale przez Rondo Solidarności też łatwo się nie przejedzie. Tłoczno będzie też na Żeromskiego, Tuwima i w okolicach Sienkiewicza i nawrot. Tłoczno będzie też na Politechniki.
13: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Ach, ach, och, och, ten głos i te przeboje to chyba, nie, chyba na pewno nam się nigdy nie znudzą. Queen, Freddy w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za niespełna 10 minut, 9. Mamy nowe trendy w modzie i teraz będzie szok, zupełnie nieważne. Okazało się, jak rzeczona moda wygląda. Ważne jest coś zupełnie innego.
1: Młode pokolenie nie chce już ubrań eko. Młodzi stawiają teraz na clean dressing.
0: Co?
1: Czyli mają w nosie ekologię, teraz kupują ubrania, które nie szkodzą ich organizmom. Nie trują, nie uczulają, no i ogólnie są bezpieczne dla zdrowia.
2: Ja się tym młodym nie dziwię, szczerze mówiąc. Nawet moja babcia wchodziła w clean dressing na luziku, tylko kiedyś to się po prostu nazywało rajstopy z cleanem, proszę Państwa. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Dzieciom z okazji Dnia Dziecka przypominam, odpuszczamy dzisiaj rajtki i gramy Celine Dion.

0: głos Celine Dion przybliżył nas do godziny 9. 5 minut dokładnie zostało. A teraz uwaga, uwaga, mamy dowód na to, że lato się zbliża.
1: Tak, dowodem na to jest to, że koleje już zapowiadają, że wkrótce startuje pierwszy w tym sezonie pociąg do Chorwacji.
2: No.
1: Więcej o tym w wiadomościach o 9 posłuchajcie.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Reklama.
14: Mamy dzisiaj w kalendarzu pierwszy dzień czerwca i to jest poniedziałek, na zegarach 9, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
15: Zerwane dachy i zniszczone domy, trwa usuwanie skutków żywiołu na Opolszczyźnie. Od środy obowiązkowe kaski dla młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Z Warszawy nad Adriatyk pociąg do Rijeki wraca na lato. Zerwane dachy i powalone drzewa. Strażacy wciąż usuwają skutki żywiołu, który w sobotę przeszedł nad gminą Ujazd na Opolszczyźnie. Potężna nawałnica spustoszyła m.in. wieś Balcarzowice. Jak mówi Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej, nawałnica uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych.
16: Z tych 11 budynków właśnie te 5 wymagały zabezpieczenia plandekami. Natomiast dwóch budynków powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie pozwolił przebywać w tych dwóch budynkach. Mieszkańcy, rodziny, które zamieszkiwały te budynki mieszkalne, one udały się do swoich rodzin. Miały już zabezpieczone mieszkania u najbliższych już w sobotę.
15: Dziś rozpocznie pracę komisja szacująca straty. Od najbliższej środy rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną w wieku do 16 lat będą musieli używać podczas jazdy kasków ochronnych, przypomina policja. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą opiekunowie. Z badań wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, a w przypadku użytkowników e-hulajnóg o ponad 40%. To trudny poranek na warszawskich drogach w centrum miasta. W Alejach Jerozolimskich ruszył remont torowiska. Dziś pierwszy zwykły dzień z remontem. Nie jeżdżą tramwaje, a jezdnia jest zwężona, ostrzegają drogowcy.
17: Będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę.
15: Tramwaje przez ścisłe centrum nie będą jeździć do połowy sierpnia. Pilny remont torów był konieczny, bo stare torowisko jest już w bardzo złym stanie technicznym. Pod koniec czerwca wznowi wakacyjne kursy pociąg do Chorwacji. Adriatic Express będzie jeździć na Bałkany 6 razy w tygodniu. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię i Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin. Pierwszy kurs pociągu 26 czerwca.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Już tylko jedna Polka została w grze o tytuł na kortach Rolanda Garrosa i nie jest to Iga Świątek, która wczoraj przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk. Szansę na ćwierćfinał zachowała jedynie Maja Kwanińska, która dziś zagra z francuską Diane Parry. Wieczysta Kraków po raz pierwszy w historii zagra w piłkarskiej ekstraklasie. W finale pierwszoligowych baraży zespół Kazimierza Moskala pokonał Chrobrego Głogów 2-1. Finlandia po raz piąty została hokejowym mistrzem świata. W finale turnieju Szwajcarii pokonała gospodarzy 1-0 po dogrywce. W meczu o brąz Norwegia sensacyjnie pokonała Kanadę 3-2 także po dogrywce.
2: Pogoda.
15: Poniedziałek z deszczem prawie w całym kraju, ale będzie też i przejaśniać się. Po południu w okolicach m.in. Lublina, Warszawy czy Kielc pojawią się burze. Na termometrach od 18 stopni w Krakowie, 19 w Gdańsku, 21 we Wrocławiu, do 22 w Warszawie.
2: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM.
19: Czego nie lubiliście w dzieciństwie, a teraz uważacie za fajne? Poszukajcie w pamięci i napiszcie koniecznie, bo warto, na złoteprzeboje.pl.
20: No bo dzięki tym wspomnieniom w finale konkursu Złote Dziecko będzie można wygrać w radiu Złote Przeboje bardzo przyjemne 500 zł, proszę Państwa. A finał tej zabawy za niecałe pół godziny. Piszcie złoteprzeboje.pl, czekamy na Was, a Wy czekajcie na telefon od nas. 3 minuty po 9 gramy Pet Shop Boys.

0: Summer. Ace of Base to było gorące granie z podobno zimnej Szwecji. Szwedzi, jak się okazało, potrafią komponować, potrafią produkować przeboje i śpiewać, a wczoraj przypomnieliśmy sobie niestety zupełnie niechcący, że lepiej też grają od nas w piłkę kopaną. Zresztą tak. Nie tylko Szwedzi, prawda? Nie tylko.
1: Prawda, no prawda, prawda. Na szczęście i mundial i niepotrzebne nerwy mamy z głowy, kochani. A teraz to się cofniemy do czasów, kiedy telefon był po pierwsze na kablu, a po drugie był dobrym, luksusowym dostępem dla wybranych, ale za to w piłkę nożną to graliśmy fenomenalnie. No to w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Telefony i Republika z lat 80. XX wieku. 11 po 9.

precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców.

0: sklepach MediaMarkt. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Złote dziecko.
1: Spanko o 21, a może nie imprezowanie w piątkowy wieczór. Czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie za fajne? To spanko o 21 szczególnie, prawda? Takie pytanie zadajemy wam w Radiu Złote Przeboje w tym tygodniu z okazji dzisiejszego Dnia Dziecka.
2: A odpowiadacie na to pytanie nam na złoteprzeboje.pl i my najlepsze historie nagradzamy 500 zł. I dzisiaj urzekła nas historia słuchaczki Anny z Grudkowa. To jest na Zagłębiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No to Aniu, droga, opowiadaj, czego nie lubiłaś w dzieciństwie, a dzisiaj uważasz to za całkiem fajne.
3: Więc najbardziej w dzieciństwie nie lubiłam tak zwanych byczych jaj. Jak wracałam ze szkoły do domu, pytałam moją mamę, co dzisiaj na obiad, a mama odpowiadała: bycze jaja, więc ja wtedy płakałam.
1: No, ale o co chodzi?
3: Bycze jaja to nic innego jak po prostu pyzy z mięsem.
1: No tak, no świetne.
2: Ojej, już tutaj się baliśmy przez chwilę. Słuchaj, kochana Anno z Grudkowa, za tę opowieść masz od nas 500 zł do wydania na Dzień Dziecka. Gratulacje.
3: Super, bardzo dziękuję.
1: Możesz wydać nawet na bycze jaja. Będą niezłe. Super. No bierzemy byka za rogi, ruszamy w ten Tydzień Dziecka w Radiu Złote Przeboje. Jutro znowu będziecie mieli, tak jak dzisiaj Ania, szansę na wygranie 500 zł.
2: Wejdźcie na złoteprzeboje.pl i napiszcie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, no a dzisiaj uważacie to za fajne.
0: Złote Dziecko.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, gdzie szukać pracy sezonowej.
1: Sprawdzimy, które branże potrzebują teraz rąk do pracy.
0: I przyjrzymy się aktualnym stawkom.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Wiadomości do Media Markt.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Halo Łódź. Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca. Reklama.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: One Moment in Time to była Whitney Houston, to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, kiedy już udało się zapomnieć o wyczynach naszej reprezentacji piłkarskiej, to ten poniedziałek okazał się całkiem fajny, prawda? No. Bardzo, bardzo dziękujemy za ten poranek, ściskamy, kłaniamy się.
1: A dziękujemy w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz.
2: Dzięki.
1: Kłaniamy się przy mikrofonie już Gosia Kościelniak.
3: Tak, i teraz dzieci wesoło wybiegają ze studia, no bo dziś właściwie w każdym wieku możemy się poczuć troszkę jak dzieci. A właściwie dlaczego tylko troszkę? Za 10 minut będzie godzina 10, a teraz London Beat w radiu Złote Przeboje. Zapraszam.

Six Neville Heart from the Start z roku 1983 to fantastyczne brzmienie. Już teraz za 3 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości dokładnie o 10 w Radiu Złote Przeboje. Posłuchajmy, co dzieje się w naszym mieście.

0: Erste Bank Polska.
1: Reklama. TPOPL. TPOPL.
0: Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W Twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
1: TPOPL.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
9: Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczni.wp.pl.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Reklama.
12: Poniedziałkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najnowsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Wiadomości z Łodzi.
13: Natalia Dobrowolska. 250 osób ewakuowanych z pociągu na dworcu Łódź Fabryczna. Na szczęście wszystko według wcześniej przygotowanego scenariusza. Chodzi o pierwsze wojewódzkie ćwiczenia ochrony ludności i obrony cywilnej.
14: Mamy ewakuację. Michał Siemiński, dyrektor Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK. Wymagają wsparcia i członkowie grup pomocy humanitarnej PCK. W tym momencie zajmują się, przeprowadzają ich do bezpiecznych stref.
15: Ma ktoś wodę?
16: Kamermeister Krystian, szef Łódzkiej Grupy Pomocy Humanitarnej. Są osoby, które dostały konkretne role do odegrania w danym momencie scenariusza.
13: A z uczestnikami ćwiczeń rozmawiał Bartosz Kądziołka. Policjanci ostrzegają natomiast przed oszustwami na legendę. Przestępcy podszywają się między innymi pod członków rodziny, policjantów lub prokuratorów i próbują wyłudzić pieniądze. Funkcjonariusze podkreślają, że ofiarami takich oszustw coraz częściej padają także młode osoby. Każdy podejrzany telefon warto zweryfikować i zgłosić pod numerem 112. I na koniec sport. Piłkarze ręczni Piotr Kowianina utrzymali się w Superlidze. W rewanżowym meczu barażowym pokonali Sandre Spa Pogoń Szczecin 33-30.
7: Radio Złote Przeboje.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma AM Baseny, dystrybutor ogrodowych basenów, grilli oraz spa. ambaseny.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Krupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
7: Pogoda w Łodzi.
13: Sporo słońca mamy cały czas na niebie w Łodzi. Co prawda chmury cały czas przewijają się tu i tam przez nasze niebo, ale nie ma ich bardzo dużo. Chociaż w prognozie pogody widać, jakby miało ich jeszcze przybyć. Zwłaszcza, że po 17 widać opady deszczu w prognozie pogody. Będziemy to jeszcze sprawdzać. Na termometrach mamy 19 stopni, maksymalnie możemy spodziewać się 21. Jutro też ma być słonecznie i ciepło.
7: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
17: Sponsorem prognozy pogody była firma AM Baseny, dystrybutor ogrodowych basenów, grilli oraz spa. ambaseny.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
12: Już prawie 2 minuty po godzinie 10:00 rozpoczynamy nowy tydzień. Nowy dzień, znaczy on już jest rozpoczęty i rozkręcony. Ja tylko będę kontynuować to dzieło naszej porannej ekipy i wprowadzać Was w przedpołudnie z największymi przebojami lat 80. i 90. W Radiu Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Dzień dziecka, poza tym robotą nie zając, więc jeśli jesteście w pracy, to zróbcie sobie może króciutką przerwę, jak będziecie mogli, żeby zadzwonić albo napisać do nas, bo każdy z nas ma dziecko w sobie. Bardziej lub mniej je w sobie pielęgnujemy, a lata 80. i 90. nasze ulubione w Radiu Złote Przeboje to dla wielu z nas czas naszego dzieciństwa. I nasze dziecięce marzenia, plany. Tak bardzo wtedy szalona rzeczywistość nasza. A jakbyśmy tak sięgnęli pamięcią, to pamiętacie, jaka była pierwsza kaseta czy też płyta z muzyką, którą jako dziecko albo młody człowiek bardzo chcieliście mieć i wreszcie zdobyliście? Bo moim marzeniem wtedy, w tym takim dzieciństwie łamanym na wczesną młodość, było zdobycie muzyki Depeche Mode z płyty Black Celebration. To był rok 1986. Przegrywało się z płyty od kolegi na kasetę magnetofonową. Do tego kolegi z klasy była kolejka, bo on miał sprzęt, on miał płytę, a kasetę dawało się własną. I miałam wreszcie to Black Celebration na kasecie magnetofonowej. Moje marzenie się spełniło. Jak było z wami? 2-2, 4-4 i 3-0. Za najciekawszą odpowiedź oczywiście oddam prezent Radia Złote Przyboje.

0: autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: I jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: No, do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis.

0: 500 zł. Media Expert. Jeszcze tylko dziś. Dzień dziecka w Pepco taniej. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.

Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje. 10.28, dzisiaj 1 czerwca, Dzień Dziecka. Przed nami utwór, który napisał lider grupy Dire Straits, Mark Knopfler. Początkowo chciał umieścić go na płycie z 82 roku, ale uznał, że ten tekst nie pasuje mężczyźnie i oddał ten utwór Tinie Turner, a reszta muzyków z Dire Straits wzięła udział w nagraniach, wspierając ją w studiu. Album ukazał się, gdy Tina Turner miała 44 lata i stał się ogromnym przebojem, dając jej status mega gwiazdy. Private Dancer oczywiście pozostaje jednym z największych sukcesów komercyjnych w historii, z prawie 20 milionami sprzedanych płyt. Trasa koncertowa z eksplodującą wigorem i entuzjazmem tańczącą na scenie Tiną tylko ugruntowała wtedy jej status gwiazdy. To był wielki powrót. I może to właśnie płyta Tiny z 1984 roku była marzeniem kogoś z Was? No bo dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając wspominamy, o której płycie, o której kasecie marzyliśmy jako dzieciaki lub nastolatkowie w latach 80., 90., może wcześniej. 2, 2, 4, 4 i 3, 0, a teraz już...

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: TPOPL. Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
1: TPOPL.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
11: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Dziś w Dzień Dziecka wspominamy sobie nasze muzyczne marzenia, kasety, płyty, te pierwsze, o których marzyliśmy w dzieciństwie w latach 80. i 90. Często wtedy właśnie wypadały te nasze dziecięce nastoletnie lata. Dzwonicie 224430.
1: Jadę sobie samochodem pożyczonym od teściowej i jest ustawione wasze radio, więc ja czekałem na album zespołu
0: radio. No i w tym momencie telefon się urwał? A zaczynało się jak dobry film. Jadę sobie samochodem pożyczonym od teściowej. Jeśli możesz zadzwonić jeszcze raz, słuchamy kolejnego telefonu.
2: Kiedyś udało mi się zdobyć kasetę Michaela Jacksona. Niestety nie posiadałem żadnego magnetofonu, na którym mógłbym tej kasety posłuchać. I na pożyczonym sprzęcie od rodziców znajomego, magnetofon wielkości kombajnu wtedy, ta kaseta była odtwarzana przynajmniej kilkanaście razy, każda strona dziennie.
0: Ach, to są niesamowite wspomnienia i takie rzeczy rzeczywiście zostawiają w nas ciepły ślad do dzisiaj. Czekam na wasze telefony 224430. Jaka była wasza pierwsza kaseta albo płyta z muzyką, którą jako dziecko lub młody człowiek bardzo chcieliście mieć i wreszcie zdobyliście? 224430. Czekam do 12 na wasze telefony, a za najciekawszy oddam super butelkę filtrującą radia. Złote przeboje możecie ją zobaczyć na naszym Instagramie.
3: Robota nie zając.

0: Josephine i Chris Rea i z tym wielkim przebojem z 85 roku dotarliśmy prawie do godziny 11. O 11 najważniejszej wiadomości w Radiu Złote Przeboje z naszego miasta. Zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80.
2: i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
6: Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczni.wp.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
12: Już prawie 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje w poniedziałkowe przedpołudnie.
1: Wiadomości z Łodzi.
13: Natalia Dobrowolska. Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne i otwierali fikcyjne filie uczelni. Policjanci z Łodzi rozbili grupę przestępczą, przez którą Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 5,5 miliona złotych. Początkowo przestępcy zajmowali się jedynie wyłudzeniami dotacji na fikcyjną szkołę. Później ich apetyt się zaostrzył, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
14: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również dwie fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie.
13: W sumie zatrzymanych zostało 6 osób. Grozi im do 15 lat więzienia. A na łódzkiej Redkini na jednym z budynków zamontowano siatkę, która odcięła dorosłe gołębie od piskląt znajdujących się w gnieździe. Podczas akcji znaleziono martwego ptaka oraz uratowano kilka młodych i jaja. Organizacje zajmujące się ochroną zwierząt zapowiadają zgłoszenie sprawy do prokuratury. I jeszcze sport. Koszykarki MUKS Widzew Łódź wracają do ekstraklasy po 6 latach przerwy. Klub przyjął zaproszenie do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej i wykupił tak zwaną dziką kartę.
1: Radio Złote Przeboje.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda w Łodzi.
13: Słońce przeplata się z chmurami na niebie w Łodzi. Wygląda na to, że taka aura ma dzisiaj towarzyszyć nam do końca dnia, chociaż w prognozie pogody widać jeszcze trochę większe zachmurzenie, zwłaszcza po 17, kiedy widać też opady deszczu w prognozie pogody. Mają one potrwać do 19, wiatr będzie przy tym nieznaczny, ciśnienie utrzyma się w normie. Na termometrach mamy 19 stopni, a 21 możemy spodziewać się maksymalnie.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
15: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: 1 czerwca, prawie 2 minuty po godzinie 11, nasze wspólne przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, dzień dobry, zapraszam. Teraz Europe, tak zaczniemy sobie tę godzinę, żeby mieć jeszcze więcej fajnej energii. No i największe przeboje lat 80. i 90. przed nami, a także nasze pogawędki.
16: Radio Złote Przeboje.
12: No bo robota nie zając, więc w wolnej chwili mam nadzieję, że zadzwonicie albo napiszecie do Radia Złote Przeboje. Dzisiaj sobie rozmawiamy o tym, jak to było, jak byliśmy dzieciakami, już czasami nawet młodzieżą, nastoletnią. Często właśnie na lata 80. i 90. przypada ta część wielu słuchaczy Radia Złote Przeboje. I o której kasecie, o której płycie jako pierwszej marzyliście najbardziej i mieliście ją w domu, żeby sobie słuchać? Na przykład na kaseciaku. 22 44 30.

0: Złote przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. 10 minut po 11. Man, I Feel Like a Woman to jest ósmy singiel pochodzący z albumu Come On Over, wydanego w 1997 roku. Został napisany przez Shania Twain i jej wieloletniego współpracownika, a potem męża Roberta Johna Lange. Ten niesamowicie chwytliwy przebój w stylu trochę country był dla niej prawdziwym kobiecym manifestem i Shania Twain powiedziała, że ta piosenka powstała właściwie od tytułu, czyli od tego zawołania: hej, faceci, mężczyźni, czuję się jak kobieta. No a potem reszta już napisała się sama. Cała ekspresja jest celebracją bycia kobietą, jak opowiadała Shania Twain w dzisiejszych czasach, czyli to był koniec lat 90. Myślę, że jesteśmy trochę rozpieszczone na wiele sposobów, mówiła, z zaletami, które mamy. Feministki mogą tak nie uważać, ale ja także, fajnie jest być kobietą. No to posłuchajmy, jak to wtedy brzmiało.
1: Let's go, girls.

Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
1: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl

0: Robota nie zając.
1: Robota nie zając, więc gawędzimy sobie dzisiaj w Dzień Dziecka o tym, jak to było, kiedy my byliśmy dziećmi, nastolatkami. Wspominamy nasze dziecięce lub młodzieńcze marzenia dotyczące pierwszej kasety czy płyty z lat 80. lub 90. Często, kiedy byliśmy dziećmi albo nastolatkami, wielu z nas, co to było, która to była kaseta, jak trudno było to często zdobyć, albo przegrać sobie na przykład na kasetę lub w ogóle posłuchać. No właśnie, 2244430 i dzwonicie.
2: No chyba rekordem było nasze nagrywanie piosenki Bee Geesu z magnetofonu na magnetofon przy użyciu telefonu. Dzwoniłem do kolegi, on mi puszczał przez telefon, ja przykładałem mikrofon do słuchawki i w ten sposób żeśmy sobie przegrywali utwory nasze ulubione.
3: Był taki program w radio, Metalowe Tortury. Nagrywałem Metallica w toalecie magnetofonu na pralce Polars po nagraniu tej płyty Andrzej Follow z 1988 roku. Nie poszedłem do szkoły, poszedłem na wagary i słuchałem tej płyty. Boże, cały czas jej słuchałem.
4: Moim takim wielkim marzeniem była kaseta Białej Rozy. Ktoś tam miał znajomy Jamika i z kolegą wieczorową porą jechaliśmy po kasetę, później do tego kolegi, żeby na tym Jamiku stereo nam nagrał, a później słuchaliśmy całymi dniami.
1: No właśnie, przypomniało mi się jeszcze, był taki przebój, Bieli Roza, aż to były przeżycia. Bardzo wam dziękuję za telefon i jeszcze czekam na kolejne 224430, no bo...
0: Robota nie zając.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas od poniedziałku, od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
6: W drugiej alejce po prawej.
5: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
6: A, to prawda.
5: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
6: No jasne.
7: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
9: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: TPOPL.
13: Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPOPL.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
15: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
17: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
19: Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczni.wp.pl.
20: Co za dzień.
21: Co się stało?
20: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
21: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
20: Meliski?
21: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
20: Czyli to takie pastylki antystresowe?
21: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
20: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
21: Na mnie i na Meliski.
22: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
23: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do wtorku tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
24: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Za 13 minut będzie południe. Kiss from a Rose przed nami. Utwór, który powstał wiele lat przed wydaniem, ale Seal rzucił tę piosenkę w kąt. Wydany został ten przebój w 1994 roku na drugim albumie Seal 2. Prawdziwy rozgłos piosenka zyskała dopiero rok później po wykorzystaniu w filmie Batman Forever. Wtedy nakręcono do niej nowy teledysk z udziałem Seala, włączając do niego fragmenty tego wielkiego filmu, tego wielkiego przeboju filmowego. No ale Seal przyznawał w wywiadach, że piosenka powstała kilka lat przed jej oficjalnym wydaniem, że przez długi czas miał wątpliwości co do tego, czy ją w ogóle wydawać. Mówił, że nigdy nie był z niej dumny, chociaż podobało mu się to, co Trevor zrobił z tym nagraniem. Powiedział, że przekształcił on taśmę, którą przed laty rzuciłem w kąt, w kolejne 8 milionów sprzedanych płyt. Radio Złote Przeboje, Seal.

0: Urszula w Radiu Złote Przeboje. Jej przebój z 1986 powstał, a pyta w nim, ile masz lat. No dzisiaj to mamy tyle, ile chcemy, bo możemy być znowu dziećmi w Dzień Dziecka. Za 3 minuty będzie 12 i wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.
8: Zapraszamy na najnowsze wiadomości Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe południe.
9: Wiadomości z Łodzi.
10: Natalia Dobrowolska. Sąd aresztował na 3 miesiące mężczyznę podejrzanego o zabójstwo seniorki w Łodzi. Motywem zbrodni miało być rozstanie z wnuczką kobiety. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta wykrwawiła się po tym, jak sprawca zadał jej kilka ciosów nożem w szyję i twarz. W tej sprawie zatrzymany został 36-latek, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
11: W przeszłości był on w związku z wnuczką zabitej 88-latki, a samo zabójstwo stanowiło akt zemsty za rozstanie. W związku z tym prokurator zdecydował o przyjęciu w zażycie motywacji zasługującej na szczególne potępienie, co zagrożone jest karą do dożywotniego pozbawienia wolności.
10: W czasie przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy. Policjanci ostrzegają też przed oszustwami na legendę. Przestępcy podszywają się m.in. pod członków rodziny, policjantów lub prokuratorów i próbują wyłudzić pieniądze. Funkcjonariusze podkreślają, że ofiarami takich oszustw coraz częściej padają też osoby młode. I na koniec coś przyjemnego. W Łodzi rozpoczął się sezon kąpielowy. Otwarte są już miejskie kąpieliska w Arturówku, na stawach Jana i stawach Stefańskiego, a także sezonowe pływa.
9: Radio Złote Przeboje.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
9: Pogoda w Łodzi.
10: Trochę chmur i sporo słońca mamy cały czas na niebie w Łodzi. W prognozie pogody widać jeszcze, że tych chmur ma nam nieco przybyć, zwłaszcza po 17. Prognozowane są wtedy niewielkie opady deszczu, ale może to się jeszcze zmieni. Na termometrach mamy 20 stopni, 21 możemy spodziewać się maksymalnie, więc różnica nie będzie już duża. Ciśnienie utrzyma się w normie i wiatr będzie słaby, a jutro ma być jeszcze więcej słońca.
9: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
8: Prawie 2 minuty po godzinie 12 mamy już popołudnie poniedziałkowe pierwszego dnia czerwca. Dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając rozmawiamy sobie o tym, jak to było, jak byliśmy dzieciakami, nastolatkami i mieliśmy swoją pierwszą kasetę albo płytę, albo magnetofon. Co to była za muzyka, co to były za wspomnienia i za chwilkę jeszcze wrócimy do rozmowy, aby ją zakończyć.

0: Robota nie zając.
1: Ale się pootwierały kieszonki ze wspomnieniami, jak to było w latach 80., 90., trochę wcześniej, trochę później, kiedy byliśmy dzieciakami, kiedy byliśmy bardzo młodzi, byliśmy nastolatkami. No i marzyliśmy sobie o muzyce, o kasetach, o płytach, o sprzęcie grającym odpowiednim. Zresztą sami posłuchajcie.
2: Ja od dziecka bardzo lubiłem Shakirę do tego stopnia, że któregoś dnia nagrałem sobie 30-sekundowe nagranie, chyba tylko refren, właśnie jednego z utworów Shakiry. I tak go słuchałem w kółko i w kółko.
3: Tak naprawdę to były czasy, gdzie każdy wokalista i wokalistka byli naprawdę świetni, ale każdy miał swój taki utwór, który się nagrywało obie strony na jednej kasecie i później się słuchało cały dzień.
4: Kiedyś miałem nagrany utwór Mother Talking, Heal My Heart, Heal My Soul na kasecie z radia i niestety w połowie utworu skończyła się taśma. Pewnego razu przyjechało do nas wesołe miasteczko, no i na tym wesołym miasteczku leciała cała płyta Mother Talking. To co? Miałem kaseciaka, położyłem baterię R14 i poszedłem na wesołe miasteczko z magnetofonem i nagrywałem z głośnika na mikrofon, ale byłem szczęśliwy, że mam całą płytę Mother Talking.
1: Nie jest to piękne? To są wspaniałe wspomnienia i wiecie co, myślę sobie, że ponieważ dzisiaj jest Dzień Dziecka, a dzwonicie jak szaleni, no to może jeszcze troszkę byśmy przedłużyli dzisiaj nasze rozmowy na ten temat. Za najciekawszą historię oddaję dzisiaj butelkę filtrującą z logo radia Złote Przeboje 2244 i 30.

0: autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

George Michael, bardzo stremowany na pierwszym spotkaniu z Aretą Franklin, który wszedł do studia, zaczął śpiewać i jednak wszystko wtedy wydało się piękne i proste. Tak wspominał to nagranie. Aretha i George w Radiu Złote Przeboje 12.27. Złote Dziecko. Złote Dziecko to jest konkurs, w którym jest szansa na wygranie 500 zł. Dzisiaj Dzień Dziecka, ale przez cały tydzień, oprócz czwartku, bo w czwartek święto, będziemy bawić się z Wami. Wystarczy, że podzielicie się z nami odpowiedzią na takie pytanie, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a dzisiaj uważamy to za fajne. My wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi. Jutro znowu się bawimy po 9 rano, a zgłosić się można na stronie złoteprzeboje.pl. Tam czeka specjalny formularz. Złoteprzeboje.pl. To jest konkurs Złote Dziecko, a teraz już Enrique Iglesias. W sumie też swego czasu Złote Dziecko.

0: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
11: Thank you.

0: Robota nie zając.
1: Dzień dziecka, więc wspomnienia z dzieciństwa. Nasze pierwsze kasety, nagrania, marzenia. Jak to było?
2: Dzień dobry. Chciałem się zapytać słuchaczy, czy ktoś pamięta jeszcze autobiografię zespołu Perfect, kiedy to słuchało się przy trzepaku, przy bloku.
3: W 1987 roku wyszła płyta Bad Michaela Jacksona. Bardzo ją chciałem mieć. W sklepie muzycznym kosztowała 3000, ale oczywiście była niedostępna. Pojechałem na rynek, kupiłem ją za 5000. To była moja pierwsza płyta. Mam ją do dzisiaj.
4: Dzień dobry, Małgosiu. Był rok 81, dostałem pierwszy magnetofon i w ogóle chciałem mieć jakąkolwiek kasetę, żeby móc czegokolwiek w sklepach. Nic nie było, bo był kryzys i wreszcie z mamą trafiliśmy na kasety jedyne, które były z muzyki rozrywkowej. To były kasety 2+1 i Urszula Sipińska. No i tak w kółko leciały.
5: Moja przygoda z ukochaną taśmą skończyła się nie za dobrze. Otóż w latach 80. byłam zakochana w Modern Talking. Zabrałam taśmę moich rodziców. Okazało się, że była to jedna z bardziej takich ukochanych taśm. Również bardzo zdobycza, szczęśliwa wróciłam z Modern Talking nagranym na kasecie rodziców, na którym rodzice mieli swoją Rominę Power Albano Drupiego. I była ogromna awantura, kiedy tato chciał odtworzyć z mamą swoje ulubione przeboje. Okupione to było łzami, krzykiem, ale miałam swoje Modern Talking, które słuchałam na okrągło, non-stop, a jak się taśma zacinała, nawijałam, przewijałam ołówkiem i leciało od początku. Pozdrawiam.
1: O, za taką traumę to zdecydowanie należy Ci się dzisiaj nasza butelka filtrująca Radia Złote Przyboje. Serdecznie Wam dziękuję za wszystkie telefony. Ciebie też bardzo pozdrawiam i wysyłam naszą dzisiejszą nagrodę. Ściskam. No i jak widzicie, lata 80., 90. najlepsze lata. Najlepsze wspomnienia. No i dzień dziecka.
0: Robota nie zając.

0: Radosny, przepiękny i radosny utwór Patrycji Kosiarkiewicz. To też były lata 90. 1997 rok. Za 4 minuty będzie 13. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Autopromocja.
2: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
10: Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczni.wp.pl.
11: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
0: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
13: W Płocku auto spadło z wiaduktu, dwie osoby nie żyją. Wojskowy samolot zabiera z Pekinu Polkę, która jest w śpiączce. Od dziś w Warszawie nocna prohibicja. Dorota Werdecka, dzień dobry. Na początek tragiczny wypadek w Płocku. Samochód osobowy spadł z wiaduktu na obrzeżach miasta. Zginęli dwaj mężczyźni, 28-letni kierowca i 35-letni pasażer. Auto najpierw zjechało z drogi, potem uderzyło w barierki i przerwało je. Potem samochód upadł na dach. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Mimo reanimacji życia mężczyzn nie udało się uratować. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Z lotniska w Krakowie wystartował samolot wojskowy, który ma przetransportować do kraju Polkę, która od wielu dni pozostaje w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Jak przekazał wicepremier, szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz, chodzi o transport 24-letniej Klaudii z Wałbrzycha, u której w połowie kwietnia zdiagnozowano agresywny nowotwór. Kobieta, która studiowała w Pekinie, trafiła do lokalnego szpitala.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Dzięki in vitro urodziło się 15 tysięcy obywatelek i obywateli Polski, przekazał Donald Tusk. Premier wziął udział w spotkaniu z okazji drugiej rocznicy przywrócenia refundowania in vitro. Od 1 czerwca 2024 roku pary w Polsce zmagające się z niepłodnością mogą korzystać z państwowej refundacji in vitro. Już o 22 w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Do 6 rano w sklepach i na stacjach benzynowych nie będzie można kupić alkoholu. Za złamanie przepisów grozi do 5 tysięcy złotych grzywny oraz utrata koncesji, mówił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
14: Nie będzie taryfy ulgowej, zresztą też mieliśmy swoje doświadczenia w tych dwóch dzielnicach, będziemy z nich korzystać właśnie po to, żeby te ograniczenia nie były nadużywane.
13: Władze Warszawy zamówiły badania, z których wynika, że niecała połowa mieszkańców, bo 48% sądzi, że ten zakaz przełoży się na poprawę bezpieczeństwa. Z kolei ponad połowa mieszkańców Hamburga w Niemczech nie chce u siebie letnich, olimpijskich i paraolimpijskich igrzysk w 2036, w 2040 lub 2044 roku. W referendum kandydatury swojego miasta do organizacji tej sportowej imprezy odrzuciło ponad 54% mieszkańców, a głosować mogli już 16-latkowie. To powtórka z głosowania sprzed 10 lat. W 2015 roku mieszkańcy Hamburga również nie chcieli organizować igrzysk.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma AM Baseny, dystrybutor ogrodowych basenów grilli oraz spa ambaseny.pl.
2: Pogoda.
0: Dzisiaj może padać właściwie w każdym miejscu w Polsce. Może też przejść burza, głównie w centrum i na wschodzie. A temperatura od 18 stopni w okolicach Tarnowa, przez 22 stopnie w centrum, do 19 w Trójmieście.
15: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
16: Sponsorem prognozy pogody była firma AM Baseny, dystrybutor ogrodowych basenów, grilli oraz spa ambaseny.pl.
0: Kolejna godzina popołudnia, jeszcze ciągle młodego. Właśnie się rozpoczyna, prawie 3 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. No to teraz Cher, All or Nothing, czyli wszystko albo nic.

wtedy przyszedł maj, a teraz przyszedł czerwiec i cieszymy się jego pierwszym dniem. I przypomniało mi się dosłownie przed chwilą, jak w latach 80. w podstawówkach, w Dzień Dziecka, albo około tej daty, często pojawiali się tacy wędrowni fotografowie. Pamiętacie to? I wtedy się ustawialiśmy w takie trzy rzędy, jeżeli w klasie było powyżej 30 dzieci. Pięknie się ubieraliśmy oczywiście i mieliśmy zdjęcie klasowe. Ależ to było piękne. Fotograf musiał przyjechać do szkoły, żebyśmy mieli wspólne zdjęcie. Cudowne czasy, Radio Złote Przeboje, a teraz Sasza.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

Maryla Rodowicz i Małgoszka. 13.30 niemal. Co ciekawe, duet, który przed nami w Radiu Złote Przeboje niemal w ogóle nie zdobył rynku w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, a sprzedali miliony płyt i przez tygodnie okupowali pierwsze miejsca list przebojów w Niemczech. W Polsce stali się absolutnym fenomenem. Pokochaliśmy ich chwytliwe melodie. Członkowie zespołu do dzisiaj regularnie koncertują w Polsce, ciesząc się ogromnym uwielbieniem tutaj. I o tym świadczyły też dzisiejsze wasze telefony i wspomnienia z dzieciństwa. Wiele osób chciało mieć właśnie ich kasetę. Modern Talking sprzedało ponad 160 milionów egzemplarzy swoich albumów na całym świecie, zdobywając ogromną popularność, między innymi w Japonii, Argentynie czy też

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, gdzie szukać pracy sezonowej.
1: Sprawdzimy, które branże potrzebują teraz rąk do pracy.
0: I przyjrzymy się aktualnym stawkom.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: I jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: Do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
9: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Barbara?
12: No?
11: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
12: Co, Marian?
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
12: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
11: No.
13: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin, napędzany potrzebami rodziny.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
20: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
21: To przy okazji zjesz z nami.
20: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
22: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
21: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
20: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
21: Ach, to tylko przy okazji.
20: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
18: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
23: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl

0: Nawzruszaliśmy się dzisiaj, naśmialiśmy się w związku z tym, że wspominaliście, o czym jako dzieciaki marzyliście, o jakiej kasecie, o jakiej płycie, o jakiej muzyce i czy było możliwe, żeby to zdobyć. Jerzy, no nie przepuszczę ci. Dzień dobry. Skoro już jesteś,
1: dzień dobry, proszę bardzo.
0: Zdradzisz mi może, o czym ty marzyłaś jako dzieciak, jeśli chodzi o muzykę?
1: A mogę taką, troszkę odwrócę tę sytuację.
0: Dobrze.
1: W ogóle nie marzyłem o płycie Piccolo Coro del Antoniano.
0: Aha.
1: I dostałem.
0: Właśnie, kto pamięta? Ten
1: właśnie.
0: Chór.
1: Tak.
0: Ależ to był szał.
1: Oni robili różne takie,
0: tak.
1: Wiesz, tam...
0: Ruszali się.
1: I taka pani była, ja byłem na koncercie w poznańskiej arenie w latach 80. Fajnie, podobało mi się, ale daleko na
0: do
1: mojej liście
0: było daleko, tak?
1: Chcianych, tak żeby, no ale dostałem. Także
0: nie marzyłeś, ale dostałem.
1: Zdarowanemu Piccolo Coro del Antoniano nie zagląda się w zęby. Natomiast Ingrid, tu, jeśli ktoś marzył, to właśnie marzenie to spełniam.

0: Aha, co tam o 14:00, Dorota Wardecka?
1: No, emocje są, upału już nie ma, ale emocje coraz większe. Mowa oczywiście o Paryżu. Maja Chwalińska wyjdzie tam dzisiaj na kort. Jaki nastrój, to już za chwilę tak naprawdę. O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.

0: jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
7: 1 czerwca, poniedziałek. Tu Radio Złote Przeboje i wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
8: Będzie pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Rozmowy polskiego i ukraińskiego MSZ-u po decyzji Zełenskiego. Maja Chwalińska powalczy dziś o ćwierćfinał French Open. Po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic na Opolszczyźnie mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Mają też dostać zasiłki. Wypłaty mają ruszyć przed długim weekendem. Na razie nadal trwa sprzątanie, a część mieszkańców nie może wrócić do domów.
9: Jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale możemy być, możemy tu spać.
10: Dach wpadł córce do pokoju. Resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało. Już się leje na dole.
8: Nawałnica w sobotę przeszła nad gminą Ujazd na Opolszczyźnie. 18 budynków zostało uszkodzonych. Polskie MSZ rozmawia z ukraińskim MSZ-em o tym, jak zażegnać konflikt po ostatniej decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Chodzi o nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Więcej o tym Maciej Kluczka.
11: Obóz prezydencki, ale także Prawa i Sprawiedliwości domaga się, by prezydent Ukrainy tę decyzję cofnął. Z nieoficjalnych informacji wynika, że polskie MSZ próbuje namówić prezydenta Ukrainy do odniesienia się do tej sytuacji. A poseł Lewicy Andrzej Szejna dodaje.
12: Prezydent Ukrainy w tej sytuacji nie może być bezczynny.
11: Polscy politycy podkreślają, że pod koniec czerwca w Polsce ma się odbyć konferencja do spraw odbudowy Ukrainy i dobrze by było, by jej przebieg nie ucierpiał z powodu tych historycznych napięć.
3: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: Za mniej więcej kwadrans Maja Chwalińska zacznie walkę o ćwierćfinał turnieju French Open i tym razem już bez upału na korcie, z czego polska tenisistka się cieszy.
13: Cieszę, tak, na pewno.
14: Ale to dużo zmienia w tenisowej grze?
13: Będzie na pewno wolniej i piłka będzie skakać mniej, więc na pewno też te warunki do gry będą inne.
8: Rywalką będzie francuska Diana Perry, a w Paryżu z Mają Chwalińską rozmawiał Przemysław Pozowski. Dziś Dzień Dziecka. Nasz reporter zapytał dzieci, czego same sobie życzą i jak ten dzień obchodzić.
15: Fajnie być dzieckiem, bo można być beztroskiem, jeszcze bez pracy, bez podatków.
16: Może dostanę piłkę do właśnie koszykówki.
17: Ja liczę na to, żeby pójść na lody i na spacer do parku. Albo na plac zabaw.
8: Czy pogoda na pobyt na dworze będzie, to się okaże. We wschodniej i centralnej Polsce obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Na termometrach dzisiaj od 18 do 22 stopni, chłodniej tylko w rejonie Karpat i na wybrzeżu. No a w całej Polsce sporo chmur. Na wschodzie, w centrum i na południu deszcz, a miejscami burze. Poniedziałek to naprawdę kawał fajnego dnia. Nie zmarnujmy go, bo drugiego takiego samego to już nie będzie. Ja mam dla was na przykład całe mnóstwo świetnej muzyki. Jerzy Telesiński, Rokset na początek.

W wywiadzie dla magazynu People 2 lata temu Cyndi Lauper powiedziała świetną rzecz. Wyjaśniła, że angażując się w relacje z partnerem, czynisz go swoim najbliższym powiernikiem, więc sposób, w jakim z nim się komunikujesz, jest kluczowy. Partner to najlepszy przyjaciel, jakiego kiedykolwiek będziesz mieć, z którym spędzisz najwięcej czasu. Dlatego musisz z nim rozmawiać, dzielić się różnymi sprawami. Ja dodam tylko, że razem na dobre i na złe Cyndi Lauper i David Thornton są od 91 roku, kiedy poznali się na planie przy filmie Off and Running. Wszystkim długowiecznym parom gram Falco w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się dziś o 18:00. Tomek Grela.
0: Autopromocja.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

Keith Chilton-Jones zaśpiewa w operze leśnej i właściwie nie mam już nic do dodania, bo co tu dużo gadać, cokolwiek powiem, to będę brzmiał raczej jak taki, wiecie, narzekający dziadzio. No ale sami powiedzcie, kto jeszcze tak jak Tom Jones dzisiaj śpiewa prawdziwe piosenki prawdziwym głosem, a do tego jeszcze ma coś w tej sprawie do powiedzenia sensownego? No niestety, to wymierający gatunek. Na szczęście mam dla was wyłącznie największe przeboje i samych wybitnych artystów. Nawet jeśli to po prostu pop, to ten przez duże P. Rok 1993, Ace of Base.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Halo Łódź. Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość. Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
9: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

Jako artysta sprzedałem około 500 tysięcy płyt na świecie. Sprzedawały się jednak wówczas także ogromne ilości nielegalnych nagrań. Mam kolekcję kaset z wieloma różnymi okładkami. Muzyka jest ta sama, nagrałem 2 albumy, a pojawiło się strasznie dużo tych różnych okładek. Mimo to jestem szczęśliwy. Najważniejsze, że muzyka poszła w świat, wyznał kiedyś śpiewający u nas przed chwilą Roberto Zanetti, czyli Savage, a powiedział to w programie Dzień Dobry TVN. Dzień dobry, u mnie same oryginały i markowe największe przeboje lat 80. i 90.

0: Niech was nie zwiedzie ten Nick Kershaw. Owszem, tak, tylko największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, ale najświeższe wiadomości jak najbardziej również.
1: Tak, zakaz używania smartfonów w szkołach coraz bliżej. Taka zapowiedź padła w Dzień Dziecka. Kiedy dokładnie miałoby to obowiązywać? Kiedy rząd się zajmie tymi przepisami? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: Autopromocja. Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
5: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Kaufland jest fresh, fresh.
12: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama.
13: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje 1 czerwca. Mamy poniedziałek, pora na wiadomości. Dorota Wardecka.
1: 120 miliardów złotych trafi do polskich firm z programu SAFE. W Balcerzowicach wciąż trwa sprzątanie po trąbie powietrznej. Zakaz używania smartfonów w podstawówkach coraz bliżej.

0: Pierwsza część kontraktów na sprzęt wojskowy dla Polski w ramach programu SAFE podpisana. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych na wozy bojowe, ale też sprzęt informatyczny, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Dotyczą zarówno wojsk lądowych w największej mierze, dotyczą marynarki wojennej, dotyczą sił powietrznych, dotyczą wojsk obrony terytorialnej, wojsk specjalnych, wojsk dronowych, wojsk cyberprzestrzeni. Dotyczą wszystkich rodzajów sił zbrojnych.
0: Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Będą zasiłki podobne do tych dla powodzian, zapewnia wojewoda opolski, a pieniądze mają trafić do poszkodowanych przez trąbę powietrzną w Balcerzowicach. Na miejscu wciąż trwa sprzątanie.
2: Wszystko mokre, nie wiemy co dalej.
3: Były dosłownie sekundy, uderzenie było z jednej strony, trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
0: Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować domy. Żywioł zniszczył 18 z nich.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
0: Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych zostanie jutro przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów, zapowiada szefowa resortu edukacji. Jak mówi Barbara Nowacka, przewidziane są dwa wyjątki od tych przepisów.
5: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
0: Przepisy miałyby obowiązywać od nowego roku szkolnego. A od dziś w Malezji w życie wszedł zakaz zakładania kont w serwisach społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Załamanie tych zasad grożą wielomilionowe kary. Platformy muszą teraz weryfikować wiek użytkowników z wykorzystaniem państwowych baz danych. Wracamy do kraju. Inwazja parzących gąsienic pod Piłą w Wielkopolsce to gąsienice motyla krupówki rudnicy. Jak mówi Bartosz Siwak z Nadleśnictwa Kaczory, kontakt z nimi może być niebezpieczny dla człowieka.
6: Gąsienice tego motyla są wyposażone w włoski, które są bardzo cienkie i łamliwe i mają na samych końcóweczkach haczyki i toksyny, które przy kontakcie ze skórą powodują po prostu efekt poparzenia, obrzęku, czy jeśli dostaną się do dróg oddechowych albo oczu, silne reakcje alergiczne.
0: W niektórych miejscach już przeprowadzono opryski. Jest też apel do mieszkańców, by jeśli będą własnoręcznie pozbywać się gąsienic z domów i samochodów, to wyłącznie przez rękawiczki.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
7: Natalia Dobrowolska. Już jutro o 20:00 w pubie Goblin przy Wschodniej 74 odbędzie się spotkanie twórców i testerów gier planszowych. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą poznać nowe prototypy gier, sprawdzić je w praktyce i porozmawiać z ich autorami. Jeśli zamiast planszówek wolicie muzykę na żywo, również jutro warto zajrzeć do przechowalni przy 6 sierpnia. O 20:30 rozpocznie się kolejne wtorkowe śpiewogranie. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników wspólnego śpiewania i akustycznego grania. A w środę o 19:00 w klubie Kij przy Jaracza wystąpi syn mojego taty ze swoim najnowszym programem stand-upowym pod tytułem Popis. Komik opowie między innymi o rodzicielstwie, polityce i współczesnych absurdach. Wieczór zapowiada się jako solidna dawka humoru i celnych obserwacji rzeczywistości.
4: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Pogoda.
8: Na polskim niebie dzisiaj sporo chmur. W centrum, na wschodzie i na południu może popadać, miejscami zagrzmieć, nieco chłodniej. Na wybrzeżu, a tak przeważnie dzisiaj na termometrach w Polsce od 18 do 22 stopni. Co w rozmowie z Izą Miko, która odwiedziła nas ubiegłą sobotę, najbardziej spodobało się marzenie rogalskiej? Zapytam ją o to o 15:30, a nazywam się Jerzy Telesiński. Jeśli nie słuchaliście nas w sobotę, to powiem wam, gdzie znaleźć tę rozmowę. Dzień dobry!

Fabio Roscoli, czyli Ryan Paris w Radiu Złote Przeboje, jak na Włocha przystało, zaproponował nam Dolce Vita. Myślę sobie, że w poniedziałek jak najbardziej. W poweekendowym Dolce Farniente w sam raz, moim zdaniem. I więcej włoskich zdań nie znam, nie będę się już popisywał. Kasia Kowalska. Tak wygląda ciało Kasi Kowalskiej. W tym wieku też można być sexy. Zobacz wakacyjne kadry gwiazd. Zachęca Ekspres Ilustrowany. O nie, nie. Co to, to nie. Ze mną te numery nie klikam. Wiecie, ile teraz kosztuje rozwód?

0: Marzenka, jak rozmowa z Izą Miko? To już kolejna wasze spotkanie,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, kolejne nasze spotkanie i powiem ci, że o Izie Miko mogę mówić bardzo długo, bo ona mi niezwykle imponuje swoją pracowitością, swoim podejściem do życia. To jest taka osoba, która nie zazdrości nikomu, po prostu robi swoje. Jest niezwykle dyskretna, no i też wiesz, nie chciała mi zdradzić, czy były dla niej miłe te aktorki, bo pamiętasz, jak ona zagrała w takim filmie jako 18-latka, Coyote Ugly. Wygrane marzenia, polski tytuł filmu. Ona miała zaledwie 18 lat.
0: Nic
1: ja mówię, jak te aktorki, wiesz, jak one cię tam traktowały? No wiesz, troszkę były nieufne, ale żadnych tam złego słowa. Złego słowa. Klasa.
0: Jak ja lubię ludzi, którzy o innych mówią tylko dobrze. To mi tak imponuje.
1: Tak, no, Iza jest niesamowita pod tym względem i ona w ogóle wszystko przyjmuje z taką pokorą, jako kolejne doświadczenie, z którego można się czegoś nauczyć.
0: I z tej rozmowy też się można czegoś nauczyć, a całą rozmowę można zobaczyć na YouTubie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Bardzo, z całego serca.

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
17: W drugiej alejce po prawej.
16: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brykomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
17: A, to prawda.
16: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
17: No jasne.
18: No jasne, że w Brykomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brykomana. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.

Jak donosi magazyn People, z 30 maja Madonna podzieliła się szczegółami swojego życia miłosnego. Był najlepszym chłopakiem, jakiego kiedykolwiek miałam, był świetny w łóżku. A chodzi o długo skrywany romans z Johnem F. Kennedym Jr., synem zmarłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. I właśnie dlatego ja nie romansuję z Madonną, bo na pewno o mnie też by się wygadała.

0: O tym, że nigdy dosyć największych przebojów lat 80. i 90. śpiewają na naszej antenie panowie z Depeche Mode. Za chwilę wracamy do tej waszej ulubionej muzyki na poniedziałek. No ale warto trzymać rękę i na pulsie. Co się dzieje? O tym powiemy o 16.
1: Za dwa dni wejdą w życie nowe przepisy ustalające jazdę w kasku. No właśnie, kto będzie musiał jeździć w kasku i na czym? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
6: Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczni.wp.pl.
7: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
12: Reklama. Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź, Pabianicka 75.
0: Tu Radio Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie w kalendarzach 1 czerwca. Dorota Wardecka i wiadomości.
1: Już za dwa dni wejdą w życie nowe przepisy dotyczące jazdy w kasku. Ponad 1000 osób nadal pracuje w miejscu pożaru lasu pod Wołominem. Ruszył remont w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Od środy rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego w wieku do 16 lat będą musieli używać podczas jazdy kasków ochronnych. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą opiekunowie. Nie byliśmy zwolennikami takiego rozwiązania, mówi Andrzej Janowski z zarządu Polskiej Federacji Rowerowej.
13: W przypadku takiej zwykłej jazdy na rowerze po bezpiecznej infrastrukturze do szkoły czy do pracy w przypadku dorosłych, nakładanie takich dodatkowych obowiązków, zakazów i straszenie mandatami nie jest rozwiązaniem optymalnym i w większości krajów takich regulacji nie ma.
1: Ale chodzi o bezpieczeństwo, przekonuje Instytut Transportu Samochodowego, podkreślając, że w roku 2024 liczba wypadków z udziałem dzieci na e-hulajnogach wzrosła aż o 84% względem roku poprzedniego. Ponad 1000 osób pracuje na miejscu pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. To m.in. strażacy i przedstawiciele innych służb. Ich praca polega teraz głównie na dogaszaniu zarzewi ognia i przelewaniu pogorzeliska. Pilnują tak, żeby ogień ponownie się nie rozprzestrzenił. Pożar, który wybuchł w czwartek, objął około 300 hektarów lasu. Z zagrożonego terenu ewakuowano około 100 osób. To po stronie prezydenta Ukrainy leży teraz naprawienie tej sytuacji. Tak rządzący komentują relacje Kijowa z Warszawą. Oburzenie polskich polityków wywołała decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostkom ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA.
14: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości.
2: Kiedyś przyjął najwyższy order w Polsce, a osoby, które go przyjmują, powinny działać na rzecz dobrych relacji polsko-ukraińskich, a nie szkodzić tym relacjom.
1: Mówili wicepremier i szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz oraz poseł PiS-u Paweł Szrot.
7: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: W Dzień Dziecka psychologowie zachęcają do tego, by częściej wsłuchiwać się w opinie samych dzieci, zwłaszcza w ważnych dla nich sprawach.
15: Uczymy się tego, żeby dzieci po pierwsze w ogóle zaprosić do rozmowy, ale jeszcze, żeby uwzględnić ich zdanie.
16: Jeżeli on odmawia chodzenia na jakieś zajęcia, to może to nie jest taki po prostu wymysł. Może to dziecko potrzebuje posiedzieć w piaskownicy.
1: Mówią rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak i psycholożka Marta Szczodrak. Utrudnienia w centrum Warszawy. Zaczął się remont torowiska i tramwaje nie kursują alejami jerozolimskimi od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona. Jest komunikacja zastępcza, będą korki.
17: Szczycie piechotą. Więcej zdrowia będziemy mieli.
18: Dużo roboty?
19: Jak widać, trzeba remontować, żeby to jakoś działało. No, jak bez remontu nie pojedzie.
1: Remont w Jerozolimskich potrwa do sierpnia.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
20: Natalia Dobrowolska. Przed nami kilka ciekawych propozycji. Miłośnicy kina mogą rozpocząć weekend w piątek o 18.30 w kinie Charlie. Trwać będzie tam przegląd Głosy Równości, podczas którego pokazane zostaną filmy poświęcone różnorodności, wolności i tożsamości. Też 5 czerwca, tym razem o 19.30, warto zajrzeć do Boho Art Cafe. Odbędzie się tam Joy Open Mic za kapelusza. Wieczór stand-upowy, podczas którego 6 komików zaprezentuje swoje autorskie programy, a o zwycięstwie zdecyduje publiczność i najlepszy występ zostanie nagrodzony pulą zebraną do symbolicznego kapelusza. A jeśli lubicie wydarzenia tworzone przez samych uczestników, warto wcześniej zapisać sobie wtorkowe śpiewogranie w przechowalni. Spotkanie odbędzie się jutro o 20.30. To otwarte spotkanie, podczas którego można nie tylko słuchać, ale też samemu wystąpić.
7: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Pogoda.
0: Mamy ostrzeżenia przed burzami. Te mogą się pojawić dzisiaj w wielu miejscach w Polsce, na wschodzie, na południu i w centrum. Może popadać, a maksymalnie dzisiaj na termometrach 22 stopnie. Za miesiąc pełnia księżyca. Sprawdziłem, pełnia ma na nas wpływ, ale jak się okazuje, nie jest odpowiedzialna za zły nastrój. Za co jest? Opowiem o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, witajcie.

No, po takiej piosence to nic tylko na plażę, ewentualnie na juwenalia. Na tych w Łodzi zaśpiewała nasza kochana Beata Kozidrak. Plejada pisze, że zaliczyła wpadkę i zastanawia się, czy Beata przypadkiem zapomniała tekstu w trakcie występu. Kochani, wpadkę to zaliczył mój kolega, który kiedyś pomylił piętra i zamiast do siebie, do mieszkania wszedł do sąsiadki i do dzisiaj alimenty płaci. To była wpadka.

0: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne dyskoteki.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Radio Złote Przeboje.

0: Solid as a rock, mocny jak skała. Takiego snu wam życzę każdej nocy, a czy pełnia księżyca, która się zbliża, ma wpływ na to, jak się wysypiamy?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Wpływ pełni księżyca na sen jest przedmiotem badań zespołu neurobiologa i badacza snu Horacio de Iglesia z University of Washington. W jednym z największych badań odkrył, że śpimy inaczej na 3 do 5 dni przed pełnią księżyca. W tym okresie sen jest krótszy nawet o 40 minut. Zasypianie zajmuje więcej czasu, a czas trwania głębokiego, regenerującego snu również jest krótszy. Zespół kierowany przez Christiana Benedicta z Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji odkrył w swoich badaniach, że cykl księżycowy ma większy wpływ na mężczyzn niż na kobiety. Światło oddziałuje silniej na mózgi mężczyzn. Trzecią możliwością jest oddziaływanie grawitacyjne księżyca. Zwierzęta domowe i dzikie również zasypiają później i przez to dłużej hałasują.

0: Emerytowany psychiatra i naukowiec Thomas Worth jest współautorem badania, które dowodzi, że cykl menstruacyjny trwający średnio 28 dni pokrywa się z cyklami księżycowymi u wielu kobiet.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
0: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert
6: Halo Łódź. Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Co za dzień.
2: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
6: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
7: Reklama.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Alerty przed burzami dla wschodniej i centralnej Polski obowiązują dziś do wieczora. To alerty pierwszego stopnia. Burzą mają towarzyszyć ulewy, silny wiatr i miejscami drobny grad. Jutro pogoda nieco się poprawi. Mniej deszczu i więcej słońca, dlatego cieplej, bo do 25-26 stopni. Na S6 na Pomorzu Zachodnim uwaga, na odcinku Płoty Wyszogóra Zachód utrudnienia na jezdni w stronę Szczecina.
8: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

Pet Shop Boys. Kto by przypuszczał, że Chris Lowe z duetu to utalentowany puzonista. Grał na puzonie w kilku zespołach, zanim powstał duet Pet Shop Boys. Zaczął grać na tym instrumencie, bo namówił go do tego dziadek, też oczywiście puzonista. Polecam wam serdecznie piosenkę I Want a Lover z pierwszego albumu Pet Shop Boys. Tam właśnie usłyszycie ten jego puzon.

0: The Right Time, grupa The Corrs i Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17:00 tylko sprawdzone wiadomości.
1: I jest bardzo dobra wiadomość na koniec poniedziałku. Maja Chwalińska wygrała i awansowała do ćwierćfinału French Open. Szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17:00.
2: Autopromocja.
3: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
4: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
3: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub Kinley 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej.

0: Łódzki do Media Markt.
1: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.
6: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałek. Jest 1 czerwca, pora na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
7: Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open. MON wysyła rządowy samolot do Pekinu po Polkę wymagającą leczenia. Od dziś nocna prohibicja w Warszawie. Na początek kolejny sukces Mai Chwalińskiej, która na paryskich kortach właśnie pokonała francuską tenisistkę Diane Parry 6-3, 6-2 w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open, co oznacza, że Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju Rolanda Garrosa. Rządowy samolot jest w drodze do Chin po 24-letnią studentkę z Wałbrzycha. Kobieta od kwietnia jest w szpitalu w śpiączce. W Chinach zdiagnozowano u niej agresywnie rozwijający się nowotwór. Rodzina zbierała pieniądze na jej transport do Polski i leczenie. Pomógł jednak resort obrony. Do tej pory zebrano blisko 1 000 000 zł. Brakuje jeszcze 600 tysięcy. Pomoc ze strony MON-u, czyli wysłanie samolotu, sprawi, że zbierane pieniądze przeznaczone będą na koszty leczenia w Pekinie i na jego kontynuację w kraju. Powrót do Polski jest zaplanowany na czwartek. Sąd apelacyjny w Krakowie częściowo zmienił wyrok wobec członków grupy pseudokibiców ruchu Chorzów Psychofans. Lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, usłyszał nieznacznie niższy wyrok, 11,5 roku więzienia. 15 lat zamiast 11 usłyszał Kajetan B., odpowiadający m.in. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym szalikowca Górnika Zabrze. Proces dotyczył łącznie 46 osób, którym prokuratura zarzuciła 110 przestępstw, w tym zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, porwania, brutalne pobicie, udział w tzw. ustawkach, rozboje i kradzieże. Obłożenie w hotelach i innych miejscach noclegowych na Pomorzu przed czerwcowym weekendem przekracza 80%, a część hoteli i apartamentów, zwłaszcza w Trójmieście, zbliża się do całkowitego zapełnienia. Ceny najtańszych ofert zaczynały się jeszcze niedawno od 350 zł za noc w pokoju dla dwóch osób. Warszawa wprowadza od dziś zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Codziennie od 22 do 6 rano napojów wysokoprocentowych nie da się kupić. Witryny będą zasłonięte, a na kasach w większości sklepów blokady. Opinie mieszkańców są częściowo podzielone.
8: Nie będzie ani bezpiecznie, ani nie będzie ciszej.
9: Wolałabym, żeby się przełożyło na niepicie tego alkoholu.
10: Będzie mniej tych osób, które sobie powiedzmy gdzieś tam w lasku popijają.
9: Myślę, że sobie poradzą, wcześniej się zaopatrzą.
11: Kiedyś pamiętam, wie pan, panie z młody, starszy na Brzeską się jeździło, nie?
7: Jeśli ktoś wstanie w kolejce do kasy tuż przed 22, to sprzedawca będzie miał prawo i tak odmówić mu sprzedaży.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Dziś Dzień Dziecka, my pytamy same dzieci, o czym marzą.
12: Żeby Pokemony istniały naprawdę. W sobotę dostałem pistolet na wodę.
13: Żeby być bogaty.
14: Wczoraj byliśmy na koncercie, żeby zdać szkołę. Ja już prawie wszystkie spełniłam.
7: Wszystkim dzieciom życzymy spełnienia wszystkich marzeń.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda.
6: 22 stopnie na Mazowszu, w Małopolsce i w Wielkopolsce to dzisiejsze maksymalne temperatury, ale i tutaj mogą pojawić się dzisiaj burze. Deszcz przelotnie właściwie w całej Polsce, może jedynie poza obszarem Podlasia.
15: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Witajcie w poniedziałkowym Radiu Złote Przeboje. Dzieci starsze i młodsze. 500 zł z okazji Dnia Dziecka jest do wzięcia. Wy pomyślcie, na co byście tę kasę wydali, a ja wam za chwilę dokładnie powiem, jak tu u nas wygrać. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Takie ładne oczy zaśpiewały czerwone gitary, chociaż o gustach i upodobaniach się nie dyskutuje, ale rozmowa na ten temat może się opłacić. Czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, ale z czasem uznaliśmy to za fajne? To jest pytanie, na które wy odpowiadacie, a my premiujemy je nawet solidną kasą, 500 zł do wygrania z okazji Dnia Dziecka. Na czym polega konkurs Złote Dziecko? Takiego hasła szukajcie na złoteprzeboje.pl, a potem wygrywajcie już jutro, od rana.

0: autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Czarna parówka, zielona jajecznica, a może różowy naleśnik. Jutro przedstawimy się sobie kolorem góry odzieży, którą mamy na sobie i jedną rzeczą, którą jedliśmy na śniadanie.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja.

Największe przeboje lat 80. Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams, 87 rok i Lionel Richie Hello, rok 84. No ale w ogóle wszystkie te z certyfikatem największych przebojów lat 80. i 90. z certyfikatem Radia Złote Przeboje czekają na Was w naszej aplikacji. Jest nowoczesna, jest darmowa, jest fantastyczna. Koniecznie wypróbujcie ją na swoich smartfonach.

0: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
0: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: TPOPL.
4: Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W Twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
5: TPOPL. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
8: MediaMarkt.
9: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
14: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: O, cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Reklama.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Uwaga na burze z ulewami, gradem i silnym wiatrem jeszcze dziś do wieczora we wschodniej i centralnej Polsce. Jutro pogoda ma się poprawić. Po pierwsze będzie mniej deszczowych chmur, a po drugie więcej słońca i cieplej. A teraz ostrożnie na Krajowej 94 na odcinku Opole-Strzelce-Opolskie na 201 kilometrze zderzyły się dwie osobówki. Są dwie osoby ranne, a droga może być nadal zablokowana.
18: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: ACDC, Catch 'Cause You Are Young, rok 1986. Co ty robiłeś, Tomek, w 86 roku, tak życiowo? W jakim etapie byłeś?
1: 13 lat miałem, to mogło być szkoła podstawowa.
0: Piękny wiek. No, Dzień Dziecka. Pozdrawiamy tych, którzy to swoje dzieciństwo w PRL-u przeżywali, a ja na naszej antenie witam już zupełnie dorosłego, Tomka Brela.
1: Który przeżył PRL i proszę bardzo, jak kwitno to wygląda.
0: Prawda? No dobrze, to co? Po 18 więcej wciąż i więcej.
1: Wciąż więcej, więcej. Na pewno koncertowe dobre wieści dla fanów. Uwaga, Beaty Kozidrak.
0: A, proszę państwa.

0: Lombard w Radiu Złote Przeboje, nasz ostatni taniec. No i tutaj zdecydowanie zaprotestuję. To na pewno nie jest ostatni taniec dzisiejszego wieczoru. 18 powoli się zbliża, za chwilę zaczynamy całą muzykę. Dzisiaj Dzień Dziecka, więc będziemy mieć mnóstwo bardzo dobrych wiadomości.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, gdzie szukać pracy sezonowej.
1: Sprawdzimy, które branże potrzebują teraz rąk do pracy.
0: I przyjrzymy się aktualnym stawkom.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premiumarena.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
8: 18 już prawie, tu Radio Złote Przeboje. Za chwilę zaczynamy poniedziałkowy wieczór. Sprawdzimy pogodę, no a teraz czas na wiadomości sportowe.
9: Sport 30 sekund.
10: Błażej Kulesza zapraszam. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej trwa w najlepsze. Polska tenisistka zameldowała się w ćwierćfinale French Open, pokonując reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. To historyczny sukces 24-latki, która debiutuje na kortach Rolanda Garrosa. Za niecałą godzinę polskie koszykarki rozpoczną udział w Mistrzostwach Świata 3x3. Turniej odbywa się na Placu Centralnym w Warszawie. Podopieczne trenerki Edyty Koryzny zmierzą się najpierw z Madagaskarem, a późnym wieczorem zagrają z Czeszkami.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma AM Baseny, dystrybutor ogrodowych basenów grilli oraz spa ambaseny.pl.
8: Pogoda. W nocy dość pogodnie, chociaż na wschodzie zdecydowanie więcej chmur i tu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy. Temperatura od 8 do 12 stopni. Jutro pogodnie na zachodzie, na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, a także burze z gradem. 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, 23 w centrum, 27 na zachodzie.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Sponsorem prognozy pogody była firma AM Baseny, dystrybutor ogrodowych basenów, grilli oraz spa ambaseny.pl.
8: No a my zaczynamy, moi drodzy, poniedziałkową całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj na pewno koncertowo dobre wieści dla fanów i fanek Beaty Kozidrak. Będą bilety na koncert naszej nowej redakcyjnej koleżanki. Za chwilę powiem, jak je zdobyć. Zadanie nie będzie specjalnie skomplikowane, to mogę obiecać. No to zaczynamy w takim razie. Tomek Brel, witajcie. Za chwilę Maria McKee, teraz Suzy Quatro i Chris Norman.

Wspaniała Maria McKee i Show Me Heaven w Radiu Złote Przeboje, czyli w szybkim tłumaczeniu Pokaż Mi Niebo. No słuchajcie, muzyczne niebo pokaże nam Beata Kozidrak, koncert Unplugged w bardzo niezwykłym miejscu. Miejsce nazywa się Folwark Ruchenka, niedaleko Warszawy. Beata Kozidrak wystąpi tam 16 lipca, no i coś mi się wydaje, że to będzie naprawdę gorący lipiec pod względem koncertowym. Bilety mam i chętnie oddam w dobre ręce. Zadanie jakieś musi się pojawić, spróbujmy może tak. Gdybyście mogli zadać Beacie Kozidrak jedno jedyne pytanie w trakcie wywiadu, o co byście ją zapytali? Najciekawsze, najbardziej niezwykłe pytania nagrodzę dzisiaj na pewno biletami. Koncert Beaty Kozidrak Unplugged. Zapraszam, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 4 4 3 0. To numer do mnie.

0: Wielki wakacyjny hit jeszcze z zeszłego wieku, bo to w końcu był 1999 rok, 27 lat temu. Z dobrych wiadomości wakacyjnych, no to na pewno im bliżej wakacji, tym częściej będziemy sprawdzać, jakie wakacyjne miejsca odwiedzają znani i lubiani. Inna sprawa, że niektóre gwiazdy wakacje urządzają sobie w zimie, jak na przykład Krzysztof Cugowski, który przyznał, że właśnie w zimie odwiedza niezwykle urokliwe miejsce, czyli Malediwy. No a na przykład Wanda Kwietniewska, która za moment zaśpiewa, też ma swoje ukochane miejsce, czyli Mazury.
1: My z bratem zawsze byliśmy bardzo tacy garażowi i stąd też jestem motorowodniakiem, nie żeglarzem, aczkolwiek, proszę Państwa, ja nie jestem takim motorowodniakiem, co wywala żaglówki i przeszkadza w porze obiadowej zjeść posiłek, bo mam przyjaciół żeglarzy i wiem, o co kaman. To się od ojca zaczęło, od tego szlaku kanału Elbląskiego, a potem, kiedy już sobie troszkę urosłam, miałam swoje sprzęty, przez wiele, wiele lat pływałam po wielkich jeziorach i tak poznawałam ten naszą krainę Tysiąca Jezior.
0: No, kto wie, może nawet w te wakacje gdzieś na mazurskich szlakach się spotkamy. Wanda Kwietniewska teraz.

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo
2: i gotowe!
1: Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
11: Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczni.wp.pl.

0: Halo Łódź. Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: We wschodniej i centralnej Polsce może jeszcze dziś zagrzmieć. Burzom ma towarzyszyć silny wiatr, ulewy, a miejscami grat, alerty przed burzami dla wschodniej i centralnej Polski jeszcze dziś wieczorem. Jutro już padać nie powinno, ma być też znacznie cieplej. Ale mogą być jeszcze spore utrudnienia na Pomorzu Zachodnim, na trasie S6 między Wyszogórą Wschód a Płotami. Bus uderzył w bariery pasa rozdziału, utrudnienia na jezdni w stronę Koszalina.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

Rzem i naiwne pytania w Radiu Złota Przeboje. No, mawiają, że nie ma naiwnych pytań, są tylko niezbyt mądre odpowiedzi. Jeżeli chodzi o zespół Rzem, to sprawdzałem przed momentem ich terminarz koncertowy, no i trzeba przyznać, że mają panowie parę. W samym czerwcu 5 koncertów, tyle samo w lipcu, 8 koncertów w sierpniu. No więc na pewno gdzieś na wakacyjnych szlakach będzie możliwość posłuchania zespołu Rzem. Zespołu, którego korzenie sięgają lat 70. Muzyczne plany na dzisiejszy wieczór fantastyczne. Za moment zespół Labusz, z którym słówko zamienimy. No a teraz John Lennon i wielki hit początku lat 80. Woman.

0: zespół La Bouche w Radiu Złote Przeboje. Udało nam się spotkać jakiś czas temu, no i rozmawialiśmy między innymi o ich wielkim przeboju Be My Lover. Rozmawialiśmy też o początkach, czy pamiętają, kiedy po raz pierwszy usłyszeli swoją muzykę w radiu. Okazało się, że tak, pamiętają, i to ze szczegółami.
1: The first time, now this we're talking like pre-cell phones, pre-social media and all this other stuff. I remember I was living in Luxembourg.
2: Pierwszy raz.
1: And I remember I was driving from Luxembourg.
2: To były czasy przed komórkami, przed social mediami i innymi takimi. Pamiętam, mieszkałem wtedy w Luksemburgu. Jechałem wtedy z Luksemburgu do jakiegoś miasta w Niemczech moim Mercedesem 350 SLC z 1979 roku i piosenka akurat poleciała w radiu. To nie tak, że nie słyszałem naszej piosenki wcześniej, ale zatrzymałem się na poboczu i nie wiedziałem, co zrobić. Pomyślałem, wow, grają naszą piosenkę w radiu. Kiedy wróciłem do domu, zadzwoniłem do mojej mamy, siostry, taty, mamo. Zagrali nas w radiu. Tak, tak, to fajnie, twoja siostra chce z tobą porozmawiać. To było magiczne i dokładnie to pamiętam. Jazdę samochodem do Niemiec i mój utwór w radiu po raz pierwszy. Biedny dzieciak z Kentucky jest w radiu w Niemczech. Nigdy nie pomyślałbym, że coś takiego może się wydarzyć.
1: Is on the radio in Germany. You know, I would have never thought in a million years that that would have happened.
0: No nie do uwierzenia, prawda? Fotograficzna pamięć. Teraz Freddie Mercury w Radiu Złote Przeboje, a po godzinie 19 obiecane bilety na koncert Beaty Kozidrak.

To jest kawałek, który jest dowodem na to, że czas płynie szybciej, niż byśmy sobie tego życzyli. 73. rok T-Rex. Za chwilę 19:00, za moment wiadomości sportowe.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
3: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
6: 19 właśnie minęła, poniedziałkowy wieczór przed nami, wieczór pełen bardzo dobrych wiadomości koncertowych, bo już za kilkanaście minut ktoś dowie się, że idzie na koncert Beaty Kozidrak. Teraz czas na wiadomości sportowe.
7: Sport w 30 sekund.
8: Błażej Kulesza zapraszam, a zaczynamy od wiadomości dnia i niespodzianki, którą kibicom zafundowała Maja Chwalińska. Polska tenisistka pokonała francuskę Diane Perry w dwóch setach 6-3, 6-2 i tym samym jest w ćwierćfinale French Open. Jej kolejną rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska. Ten mecz w środę. Polski panczynista, mistrz Europy Piotr Michalski oficjalnie postanowił zakończyć karierę. Polski łyżwiarz ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. Z panczynami się jednak nie zostaje, bowiem będzie asystentem trenera.
6: Pogoda. Jutro pogodnie będzie na zachodzie, na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, a także burze z gradem. 19 stopni na Podkarpaciu i na Podhalu, 23 w centrum, 27 na zachodzie. W nocy dość pogodnie, chociaż na wschodzie zdecydowanie więcej chmur i tu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy. Temperatura od 8 do 12 stopni. Żeby zakończyć optymistycznie, przypominam 27 stopni na zachodzie i to są temperatury, które chyba lubimy zdecydowanie najbardziej. Prognoza muzyczna też dopisuje. Za chwilę Michael Jackson, pojawi się jeden z największych polskich przebojów. Jego autor opowie, w jaki sposób powstał ten kawałek. A sposób, trzeba przyznać, bardzo niezwykły. To za kilka minut. Teraz Tilaf i Warszawa.

Fantastyczny Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No, a ja przypominam dzisiaj koncertowo dobre wiadomości dla fanów i fanek Beaty Kozidrak. Jej koncert Unplugged i to w bardzo niezwykłym miejscu. Miejsce nazywa się Folwark Ruchenka, niedaleko Warszawy. Beata Kozidrak wystąpi tam 16 lipca. Bilety mam i chętnie komuś podaruję, no a zadanie dość proste. Gdybyście mogli zadać w wywiadzie jedno jedyne pytanie, o co byście zapytali Beatę Kozidrak? Najciekawsze, najbardziej niezwykłe pytania na drodze jeszcze przed 20 biletami. Zapraszam, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 4430. To numer do mnie.

0: Niebo czeska i Perfekt w Radiu Złote Przeboje. Dla wielu jest to największy przebój tego zespołu. Co ciekawe, powstał jeszcze przed startem zespołu Perfekt. Zresztą posłuchajcie, co na ten temat ma do powiedzenia autor, czyli Zbigniew Hałdys.
1: Utwór Nie płacz Szewka skomponowałem na wiele lat przed powstaniem Perfektu. Siedziałem u znajomej na ulicy Anielewicza i brzdąkałem sobie na gitarze. I nagle, to się tak często dzieje, że pojawia się pewien motyw, który zaczynam grać i widzę, że z niego się coś urodzi i właściwie bardzo często gram już za chwilę kompletną piosenkę. To jedno wypływa z drugiego. Keith Richards kiedyś użył takiego określenia, które moim zdaniem jest najbardziej adekwatne do takiego stylu komponowania. Mianowicie on mówi, że on ciężko nie pracuje, on tylko wysuwa antenkę.
0: Antenka została wysunięta, no i wysunięta pozostaje chyba do dzisiaj. Tu Radio Złote Przeboje, teraz OMD. Wygląda na to, że panowie w najbliższe wakacje ponownie pojawią się w Polsce.

Lutrysia Magnilla w Radiu Złote Przeboje. Poniedziałkowy wieczór to program Cała Muzyka. Dzisiaj koncertowo dobre wieści. Już za kilkanaście minut na pewno wręczę bilety na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Koncert 16 lipca, czyli będzie pięknie, będzie wakacyjnie. No czego chcieć więcej?

0: Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
8: Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczni.wp.pl.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

Only You w Radiu Złote Przeboje. No takich hitów można słuchać godzinami. Tylko w Radiu Złote Przeboje największe hity lat 80. i 90. Teraz zgrabnie przeskoczymy o jedną dekadę. Piosenka, która znalazła się na albumie zatytułowanym Nomen Omen Great Expectations, czyli Wielkie Oczekiwania. Oczekiwania faktycznie były wielkie, ale oprócz jeszcze jednej piosenki, żadna inna nie powtórzyła sukcesu debiutu. Czyli piosenki Sleeping Satellite. No to słuchamy w takim razie Tasmina teraz, a za kilka minut artystka, która ma hitów bez liku, Beata Kozidrak i obiecane zaproszenia na koncert Beaty Kozidrak 16 lipca.

0: Shakin Stevens w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak rozmawialiśmy z Shakinem Stevensem i opowiedział mi niezwykłą historię, jak to na początku kariery jeździli z miejsca na miejsce, koncertowali i spali w samochodzie. Teraz Beata Kozidrak i obiecane bilety na jej koncert. Koncert bardzo niezwykły. Miejsce nazywa się Folwark Ruchenka, niedaleko Warszawy. Beata Kozidrak wystąpi tam 16 lipca. A kto wybierze się na koncert? No, zadanie było dość proste. Jedno pytanie, jakie zadalibyście Beacie Kozidrak przy okazji wywiadu z nią. No i posłuchajmy, kto wybierze się na ten koncert.
1: Pozdrawiam z serca Polski, czyli z Łodzi, z serca Łodzi, czyli z Bału. Mam pytanie do pani Kozidrak. Pani Beato, co musiałbym zrobić, żeby pani dla mnie zmieniła słowa piosenki Józek nie daruje ci tej nocy na Jacek nie daruje ci tej nocy? Marzę o tym i tęsknię. Dziękuję ślicznie.
0: No to wszystko jasne, bilety posyłam i do zobaczenia gdzieś tam przed sceną 16 lipca. Z dobrych wiadomości to bilety na ten koncert na pewno jeszcze w Radiu Złote Przeboje pojawią się. Choćby jutro.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu.

0: pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zabij serca mego lud. Daj, daj, daj.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent marki z Irolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
0: Reklama.
5: Gdyby nie dzisiejszy gość naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce, z pewnością polska muzyka, przynajmniej jeżeli chodzi o warstwę tekstową, byłaby zdecydowanie skromniejsza. To właśnie on stoi za sukcesem takich zespołów jak Budka Suflera, Kombi czy też 2 plus 1. Marek Dutkiewicz, który ma na swoim koncie pewnie kilkaset polskich złotych przebojów. Za chwilę o tym, jak ta muzyczna podróż przed laty się zaczęła.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie artysta, który dzisiaj będzie głównym bohaterem naszego stałego cyklu Pewnego razu w muzyce.

0: Marek Dutkiewicz, czyli autor tekstów największych polskich przebojów. Jolka, Szklana Pogoda, Malinowy Król, Linia Życia. Największe przeboje zespołu Lombard, Kombi, Budki Suflera, Urszuli czy zespołu 2 plus 1 to właśnie jego dzieło. I pewnie niewiele osób pamięta, jak to wszystko się zaczęło, czyli jak Marek Dutkiewicz debiutował.
1: Istniał taki magazyn Jazz, który miał dodatek nazywający się Dumnie Rytm i Piosenka. Tam była taka też kolumna poetycka. No i w ramach prezentacji, przepraszam, młodych zdolnych, opublikowano kilka moich tekstów. No i między innymi Wstałaj Szkoda Dnia, Choć Pomaluj Mu Świat. Te teksty wpadły w ręce Januszowi Krukowi, którego przedstawiła mi Kasia Gertner. No i to poszło. No, to istniała taka ciekawa stacja, miała się Rozgłośnia Harcerska. I ja tam nie spotkałem nigdy ani harcerza, ani zucha. Ale ktokolwiek miał wtedy czarną płytę, winyl był niesłychanym skarbem, o czym wspominam teraz, to miał tam szansę zaprezentować go na antenie. I tamże była, no, na lata świetlne, chyba jeszcze przed trójką, lista przebojów. Ja pamiętam właśnie, disc jockey stamtąd wrzeszczał na całą Warszawę, bo zasięg był dosyć skromny. Wielki skok z 12 na pierwsze, Choć Pomaluj Mu Świat 2 plus 1. No i tak się zaczęło.
0: Marek Dutkiewicz dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ponad 50 lat pisania tekstów, ponad pół wieku obserwowania rzeczywistości, która przez wszystkie te lata bardzo się zmieniła.
1: No fakt. Natomiast znacznie trudniej jest w tej chwili dotrzeć do słuchaczy, jeśli o tym mówimy. Wtedy były, nie wiem, dwa czy trzy programy radiowe na krzyż. Jeśli ci przytuliła na przykład taki utwór Jedynka czy Trójka, no to lansując tę pieśń, no to po prostu docierała ona z prędkością światła. Natomiast ja wychodzę z prostego założenia, że jeśli mnie się podoba jakiś utwór, mam nadzieję, że znajdzie on też i paru słuchaczy, którzy podzielą moje zdanie.
0: Zdanie podziela już trzecie albo czwarte pokolenie słuchaczy. Niektórzy pewnie zastanawiają się, czy historie, które Marek Dutkiewicz opisuje w swoich tekstach, są oparte na faktach, czy też nie do końca. Kiedy rozmawialiśmy, Marek Dutkiewicz przyznał, że po części na pewno tak.

To jest taka historia, która mi się wydarzyła autentycznie w życiu i co prawda nie zaważyła specjalnie aż tak na tym moim życiorysie, ale wydawała mi się na tyle atrakcyjna literacko, rzekłbym, że zapamiętałem kilka detali, które tam towarzyszyły tej historii. Trafił mi właśnie wtedy w ręce utwór Romka, który był szybkim, zwartym, takim 3-minutowym kawałkiem. I tylko dlatego, że fraza mi pasowała do refrenu, stwierdziłem, że może jednak spróbujemy to zwolnić. Spróbujemy jednak zrobić z tego balladę. Lipko nie był przekonany, prawdę mówiąc, do tego pomysłu. Zwłaszcza, że ten utwór no, chyba trochę odbiegał, nawet zwłaszcza w tekście, od tego, co wtedy powstawało. Może był trochę zbyt osobisty, jak na Budkę, która zresztą przed tym raczej brylowała w takich patetycznych klimatach. I pamiętam, że jak zwykle zresztą mieszkaliśmy w Poznaniu, nagrywaliśmy w Poznaniu, zresztą z niejasnych powodów, ale mieszkaliśmy w hotelu Polones, to wszystkie ekipy rock'n'rollowe tam się zatrzymywały, także naprawdę gdyby ściany mogły mówić tego hotelu, to byłoby dosyć barwnie. I tam ten tekst, bo to jeszcze nie było żadnego nagrania, nawet demówki, przeszedł taki test prawdy. Ja go pokazałem recepcjonistce, która przeczytała go i pod koniec naprawdę oczy jej się zaszkliły. No i Romek uwierzył, że to jednak jest potencjał w tym. I to była pierwsza, i to niesłychane jest, ale jedyna sesja Felicjana Andrzejczaka z Budką. I to powstały wtedy takie 3 numery, jak Czas ołowiu, jak Noc komety i właśnie Jolka, Jolka, pamiętasz. No ja oczywiście byłem przy tych wszystkich nagraniach, wydawało mi się to, nie miałem pojęcia, czy on to udźwignie. Okazało się, takiego dosyć charakterystyczny zaśpiew, wspaniale to z tym no, się zgrał. Po Warszawie krąży zresztą mąż Jolki, który bardzo jest dumny, że został uwieczniony w tej pieśni. I on dementuje, że to w zasadzie nie był autobus, tylko mikrobus, także nie ma o czym.

0: I aż trudno w to uwierzyć, że Jolka liczy sobie prawie 50 lat. Nie ma co ukrywać, że część tekstu Jolki może być dla młodszego pokolenia nie do końca zrozumiała. Dlatego Marek Dutkiewicz, pisząc książkę, wiele zawiłości związanych z tamtymi czasami postanowił wyjaśnić.
1: Ja zresztą w tej książce, ponieważ parę osób mnie o to pytało, a może nawet więcej niż parę, zamieszczam taki mini przewodnik po Jolce dla młodszej młodzieży. Co to była meta, a dlaczego trzeba było żebrać o benzynę w tych czasach i to może być dosyć przydatne.
0: Dzisiaj Marek Dutkiewicz, czyli prawdziwa legenda polskiej muzyki. Nasza opowieść w pewnego razu w muzyce jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce prawdziwy mistrz słowa, Marek Dutkiewicz.
2: Oto jest wasza scena, reflektor niżej, korowód moich marzeń, wiruje się.
1: Od debiutu, który miał miejsce pod koniec lat 60., stworzył kilkaset piosenek. Część z nich z pewnością zasługuje na miano hymnu pokolenia, a może nawet kilku pokoleń. Marek Dutkiewicz doskonale zapewne pamięta czasy, kiedy zarówno zespoły, jak i wokaliści, jak i przede wszystkim autorzy tekstów zmagać się musieli z instytucją pod tytułem cenzura.
3: Nie byłem jakimś takim specjalnie upolitycznionym twórcą. Linia życia była dosyć takim ostrym, powiedziałbym, gorzkim rozliczeniem z ludźmi, którzy zapominali o swoich poglądach, ideałach i tym, co było za nimi. Natomiast odżegnuję się od poglądu, który głosi Małgosia Ostrowska, że pieśń Śmierć dyskotece to jest dowód takiej mojej walki z milicją, wtedy chyba jeszcze nie policją, nawet systemem poniekąd. Małgosia cały czas twierdzi, że właśnie dyskotekami zwano wtedy, pewnie ma rację, takie budy milicyjno-policyjne, które właśnie zajeżdżały ze światłami, zgarniając uczestników manifestacji. Nie, ja po prostu nie cierpię dyskoteki jako takich, że nie można na przykład się pogadać czy wymienić myśli z kimkolwiek, bo nie po to one są stworzone. Także sorry, Małgosiu.
1: I z jednej strony Marek Dutkiewicz nie lubi instytucji pod tytułem dyskoteka, a z drugiej strony, no to przecież pracował jako DJ. I to gdzie? W Bangkoku. Jest to nie do uwierzenia, ale wachlarz zajęć, którymi parał się w życiu Marek Dutkiewicz, jest bardzo szeroki.
3: Z ciekawszych takich prac, które wykonywałem, takich obok muzycznych, no to trafiła mi się kiedyś taka posada DJ-a w Bangkoku i może o tym opowiem, bo to jest też chyba dosyć interesujące. Kolejny przypadek. Ja tam byłem przez dwa tygodnie, miałem wracać do kraju, ale wpadłem do dyskoteki przez jakichś znajomych Tajów zaproszony w centrum Bangkoku. Dyskoteka nazywała się Cartier. No, wszędzie kłuły w oczy loga tejże firmy, nawet na serwetkach. No ja nie wiem, czy ktoś w oryginalnej filmie Cartier o tym wiedział, no ale to już jest inna sprawa. DJ puszcza muzykę, nawet takie dosyć powiedziałbym, światowe numery, trochę tej takiej oryginalnej, tej azjatyckiej też muzyki. Natomiast on sam był fatalnie nagłośniony, w ogóle nie było go słychać. Ja usiłowałem w przerwie tego bloku wytłumaczyć, że to jest chyba co najmniej nieprofesjonalne. I wtedy zainteresował się mną inny Taj, starszy, grubszy, obwieszony złotem. Okazało się, że jest właściciel nie tylko dyskoteki, ale hotelu. Zaprosił mnie na rozmowę. No, muzyce miał takie, powiedziałbym, dosyć blade pojęcie, w związku z czym nie trudno było zaimponować. I on stwierdził, że taki biały Europejczyk mógłby być ozdobą jego dyskoteki. I zaproponował mi tam robotę. No, ponieważ w kraju szalała zima straszna, a on powiedział, że o gotówkę, o płytę mogę się nie martwić. Okazało się, że dotrzymał słowa, w związku z czym było bardzo przyjemnie. Ale debiut wypadł fatalnie, ponieważ no ciągle jednak ci nagłośnieniowcy nie potrafili z niejasnych powodów wyrównać poziomów pomiędzy tym, co ja mówiłem, a tym, co a muzyką, która tam potem w tle się pojawiała. Ja wpadłem na taki dosyć szczególny pomysł. Po Bangkoku jeździ się tak zwanymi tuktukami, to są takie motorowe, dosyć cuchnące ryksze, powiedzmy. No i przemierzyłem trochę tych przestrzeni. Znalazłem wreszcie taki sklep sportowy z atrybutami wioślarskimi i kupiłem tubę, którą sternicy używają do dyrygowania zespołem wioślarzy. I przy pomocy tej tuby prowadziłem te wieczory tamże. To się okazało bardzo takim skutecznym, oryginalnym pomysłem. Miałem jakieś takie zdjęcie, plakat mój gdzieś wisiał na w recepcji hotelowej. Ochrzczono mnie jako DJ-a Marco from Europe oczywiście. No i tam naprawdę ta szychta DJ-ska ciągnęła się przez ładny kawałek czasu, no a potem z wiosną jak bocian wróciłem do ojczyzny.

0: Od końca lat 60. Marek Dutkiewicz napisał z pewnością kilkaset piosenek, które stały się wielkimi hitami. I na pewno odpowiedź na to pytanie jest niełatwa, ale spróbujmy. Czy Marek Dutkiewicz ma jakieś ulubione piosenki ze swojego własnego repertuaru?
1: No wiesz, z wolą narodu się nie dyskutuje, w związku z czym ta Jolka jednak jest takim sztandarowym utworem, który chcąc, nie chcąc ciągle lubię. Natomiast jest parę tytułów, które takich może mniej chcianych dzieci, które mógłbym wymienić, ale z kolei one, jeśli nie są przebojami, to nikomu nic nie powiedzą, więc to jest taka dosyć skomplikowana sytuacja. Ale czasami są takie utwory, to wiesz, takie, poruszyłeś takie zagadnienie, może mimochodem, są takie utwory, w których potencjał ciągle się wierzy, ale na przykład ktoś to nagrał i ten utwór nie zyskał popularności. Są jakieś takie sytuacje, kiedy na przykład, no, ja miałem taki zespół, który zmienił wokalistę, moim zdaniem była to niezbyt korzystna zmiana. Bardzo prosili o jakiś taki utwór singlowy. Coś takiego powstało. Nie byłem zadowolony specjalnie z tego nagrania. Bardzo nie chciałem, żeby ono zaistniało. No, zespół z kolei miał inne zdanie. Utwór jest, ale go nie ma. To znaczy gdzieś tam zaistniał przez chwilę w sieci, gdzie będzie na zawsze, ale już ktoś, kto mógłby go nagrać, no, z jasnych powodów ma jakieś opory. Wszędzie na świecie takie powstają szybkie covery, powiedziałbym. Jeśli ktokolwiek potrafi inaczej coś zaaranżować, jeśli wyczuje jakiś taki potencjał w utworze, to naprawdę nie ma takich obiekcji. U nas to ciągle ktoś, kto, nie wiem, no, ten utwór opieczętował pierwszy, no to mimo, że świat tej pieśni nie poznał, no to jest do końca życia jej właścicielem. Mnie się to wydaje trochę niemądre.
0: Marek Dutkiewicz dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Prawdziwy mistrz słowa. Kariera, która trwa kilka dekad. Dlatego nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.

0: Wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
8: Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczni.wp.pl.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Niektórzy być może jeszcze pamiętają debiut Marka Dutkiewicza, to był koniec lat 60.
2: No i tak się zaczęło.
3: Piszesz mi w liście, że kiedy pada, kiedy nas turcie na deszczu mocno.
2: Istniał taki magazyn Jazz, który miał dodatek nazywający się dumnie Rytm i Piosenka. Tam była taka też kolumna poetycka. No i w ramach prezentacji, przepraszam, młodych zdolnych, opublikowano kilka moich tekstów. No i między innymi Wstałej Szkoda Dnia, Choć pomaluj mu świat. Te teksty wpadły w ręce Januszowi Krukowi, którego przedstawiła mi Kasia Gertner. No i to poszło.
1: Gdyby nie Marek Dutkiewicz, to nie powstałyby największe polskie przeboje takich zespołów i artystów jak Budka Suflera, Kombi, Lady Punk 2+1 czy też Urszula. Ale okazuje się, że Marek Dutkiewicz ma na koncie również bardzo udaną współpracę z nieco młodszym pokoleniem. Ewa Warna. Cicho.

0: skryć smak.
1: Ja mam to szczęście, że ciągle robię to, co lubię, czy ciągle to, ta muzyka mnie pasjonuje. Produkuję czasami jakieś płyty, czasami można coś wyreżyserować, jeśli chodzi o klipy. Także to nie jest wyłącznie samo takie gołe tekściarstwo. A z Ewą to bardzo przyjemna była przygoda, bo to szef Uniwersalu, żywa legenda tego, że Janek Kubicki mnie zawezwał. Powiedział: słuchaj, jest taka dziewczyna, już gwiazda w Czechach, 16 lat, ale wyobraź sobie, że taka jest prawda. Spróbujemy ją wylansować w Polsce, spróbuję coś napisać. Napisałem. Pojedziesz, no, wsiadłem do samolotu, wylądowałem w Pradze. Ewa się okazała niesłychanie zdyscyplinowaną i karną osobą. Karna farna, pomyślałem. No i pomogłem jej przy nagraniu Cicho. Taki wymyśliliśmy tam wspólnie chórek w studiu. W takim dosyć historycznym studiu, gdzie Helena Wondraczkowa, gdzie Gott nagrywa pod Pragą, powstały te nagrania. No i okazało się, że taki melasz polsko-czeski mnie zaskoczył tutaj bardzo przyjemnie. Ona zrobiła jeszcze, to jest z własnej inicjatywy, cover Dmuchawców, całkiem udatny, no i poszło.

0: A tak swoją drogą to z oryginalną polską wersją piosenki Dmuchawce, latawce wiatr też wiąże się mnóstwo niezwykłych historii. Jak się domyślacie, Marek Dutkiewicz chętnie się tymi anegdotami podzieli.
1: No to taka jest zasada dosyć brzmiąca głupawo i siermiężnie, wojskowa podobno, że im więcej potu na ćwiczeniach czy na manewrach, tym mniej krwi w boju. Ja to sobie przypomniałem, kiedy nagrywaliśmy ten utwór, no bo on miał być taki ciepły, rozetetyzowany, letnio seksualny. Nagraliśmy to w potwornie wyziębionym zimą studiu na Długiej polskich nagrań. Ula miała kończynę w gipsie i naprawdę było nam daleko do tego gorącego lata. Ale wszyscy wierzyli w ten utwór. Pamiętam, nieżyjący już realizator Wojtek Przybylski to zgrywał to kilka razy, mimo że nam się wydawało, że te wersje już są perfekcyjnie zgrane, ale jednak wyłapywał takie mikro jego zdaniem błędy, no i wreszcie się to pojawiło w takiej, a nie innej wersji. No przyznam się, że kiedy to jeździliśmy wtedy do Dębek na wakacje, kiedy ten utwór tam ulał nad plażami, to nie wydawało nam się jednak, że on będzie aż tak długowieczny. Tymczasem ciągle na jakichś spotkaniach autorskich podchodzą jacyś ludzie i mówią: słuchaj, właśnie my, to dziecko, to przy Dmuchawce, a dziecko już całkiem spore.

0: Na końcu świata jeszcze na pewno dzisiaj wylądujemy, bo jak słyszeliście, Marek Dutkiewicz kocha podróże, ma na swoim koncie pracę DJ-a w Bangkoku, ale też wybrał się w podróż życia do Katmandu i o tym na pewno jeszcze dzisiaj. Tymczasem pewnego razu w muzyce to również podróż w czasie, tym bardziej, że Marek Dutkiewicz tworzy największe polskie przeboje już od dobrych kilku dekad. I można trochę ubolewać nad tym, jak zmieniły się czasy, że piosenek takich jak w latach 80. już się nie pisze.
1: Nie, może się też i pisze. To znaczy, to wygląda tak, że duże stacje radiowe, które przede wszystkim, mimo istnienia sieci, które przede wszystkim jednak lansują te utwory, to stawiają na przeciętność. Ja nie bardzo wierzę w te testy. No, wyobraź sobie, że ktoś ci puszcza jakiś utwór przez telefon, który tam 20 sekund, masz powiedzieć, czy ci się podoba, czy nie. No to jest dosyć paranoiczna sytuacja. I w związku z czym no, króluje taki banał i przeciętność, bo to jest... No, Jolka urodziła się pod szczęśliwą gwiazdą, choćby dlatego, że ta cała historia trwa prawie 7 minut. Jak antena teraz by przygarnęła singiel, który trwa dłużej niż 3. No dosyć trudno to jednak opowiedzieć w takich ramach. Ale nie, są ludzie, którzy piszą rzeczy świetne. Pablo Pavo, Cortez teraz. Bardzo dużo ciekawych rzeczy się dzieje w polskim hip-hopie, naprawdę. Tylko, że to ciągle mimo wszystko jest muzyka niszowa albo przeznaczona dla takich dosyć specyficznych odbiorców, takich zagorzałych fanów. I my w związku z tym, jeśli tego nie śledzimy zawodowo czy hobbystycznie, no to za wiele o tym nie wiem.
0: Marek Dutkiewicz i niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. W końcu największe polskie złote przeboje to jest jego dzieło. I nasza podróż na pewno jeszcze się nie kończy. Zostańcie koniecznie z radiem. Złote przeboje.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce mistrz słowa, człowiek legenda, Marek Dutkiewicz, autor tekstów setek największych polskich przebojów, w tym m.in. słynnej Jolki Budki Suflera. A od pewnego czasu również autor książki pod tym właśnie tytułem.
2: Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu, gdy pisałaś tak mi źle.
3: Pierwotny tytuł miał być Jolka pamięta, co mi się wydawało troszkę bardziej takie, no, odbiegające od tego oryginału, ale podobno czterech dystrybutorów zadecydowało, że inaczej być nie może i mój wkład w tytuł to jest jeszcze teraz tylko znak zapytania na końcu. I to są takie historie, które mi się przydarzyły w życiu, więc to jest, powiedziałbym, taka rzecz non-fiction. Książka nie jest szyta jak patchwork, bo tam są i trzy teksty Jerzego Bralczyka, który no, dosyć ciekawy sposób interpretuje niektóre moje tytuły. Tam są dwie grafomańskie potwornie nowelki z czasów jeszcze istniejącego takiego magazynu Szpilki, który był powiedzmy satyrycznym pisemkiem, który niestety rzeczywistość zmiotła z powierzchni, a szkoda. No i sporo tekstów, no, które chyba wszyscy znają, ale staram się wybrać te, które bronią się w druku, które mają tam jakąś, powiedzmy, wartość literacką.
1: Jeżeli jeszcze nie przeczytaliście książki Marka Dutkiewicza, to nie ma na co czekać. Kilkaset napisanych piosenek i oczywiście ta najsłynniejsza, czyli Jolka. Czy da się żyć z jednej piosenki?
3: W naszych stronach chyba nie. Gdyby ta pieśń się przydarzyła paręset kilometrów dalej na zachód albo na wschód, to owszem tak, natomiast u nas te tantiemy są takie dosyć średnie jak na skalę powodzenia tego numeru, rzekłbym. No, taka jest rzeczywistość, taki mamy klimat, sorry, nie będziemy się na niego obrażać.
1: Tantiemy zapewne dopiero w latach 90. zaczęły być przyzwoite, choć wtedy kwitło piractwo. A jak z prawami autorskimi radzono sobie w PRL-u?
3: Nie, to tak źle z tym nie było. Firma ZAIK, Zrzeszenie Autorów i Kompozytorów Scenicznych, to ma jak niesłychanie bogate tradycje i inkasuje te tantiemy od parę dziesięciu lat. Natomiast potwornie mnie kiedyś zirytował taki film Był sobie chłopiec z Hugh Grantem, który grał dosyć rozleniwionego życiem playboya, żyjącego wyłącznie z tantiem, które odziedziczył po nieżyjącym ojcu, który napisał jedną kolędę. Więc wydaje mi się, nawet w Anglii to trochę nie jest realna perspektywa.
1: Czy Marek Dutkiewicz, autor setek złotych polskich przebojów, spotkał się z sytuacją, że miał pomysły nietrafione, czyli piosenka pisana z myślą, że będzie to na pewno złoty przebój, jednak przebojem nie została?
3: Może teraz tak jest sytuacja. Nie wiem, czy wszyscy sobie zdajemy sprawę, ale jest potworny wysyp w tej chwili różnych nagrań, nie wiem, być może koniunktura jest nakręcona przez te programy telewizyjne, które tworzą potencjalne gwiazdy z takim może lichym efektem, ale jest tak jak mówię, bardzo trudno przedrzeć się przez jakąkolwiek taką, zwłaszcza większą czy bardziej popularną antenę do słuchaczy. Wtedy było zdecydowanie łatwiej.
1: Wtedy, czyli w latach 80. A skoro o latach 80. mowa, to było wtedy trzech czołowych tekściarzy: Marek Dutkiewicz, Bogdan Olewicz i Andrzej Mogilnicki. Czy czołowi polscy autorzy tekstów konkurowali między sobą?
3: Nie, myśmy nigdy nie stanowili jakiejś takiej grupy twórczej. Po prostu chyba kochaliśmy tę muzykę rockową. I kiedy przyszedł taki czas, że można było pisać dla takiej, a nie innych zespołu, to może to troszkę szybciej nam udało się dobić do tej popularności. Oczywiście znaliśmy się i miałem tę przyjemność, że pisałem dla ludzi, z którymi się przyjaźniłem. Mieliśmy wspólne poglądy na muzykę, ale nie, z kolegami w tym czasie oczywiście wypijaliśmy spore ilości tego potwornego wina z zielonych lat, które się głównie składało z siarki i jabłek. Ale nie, to żadna grupa twórcza taka, mam wrażenie, to trochę tak nas wepchnięto wbrew naszej intencji do innej szuflady. Nie no, sporo w tych latach 80. powstało takich naszych przebojów, ale nie kooperowaliśmy ze sobą.

0: Dzisiaj niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki razem z autorem niezliczonej wręcz ilości tekstów największych polskich przebojów.
1: No faktem jest, że niedawno wydawnictwo Universal po długich zabiegach polegających na tym, że trzeba było wyczyścić prawa autorskie, wydało taki potrójny taki boks z tymi różnymi pieśniami. Nazywa się to Przeboje Życia, tak skromnie, to jest tytuł wydawnictwa. No i tam jest 60 po takiej, powiedziałbym, dosyć gruntownej selekcji, także trochę się tego naskładało, ale z drugiej strony to pierwsze kawałki napisałem jeszcze w szkole, to dosyć te początki są odległe w czasie, więc się miało kiedy naskładać.
0: Kolejną piosenką, której autorem jest Marek Dutkiewicz, jest absolutny hit lat 80., czyli piosenka Za ostatni grosz.

0: Za ostatni grosz to był pierwszy utwór, pierwsza kompozycja, jaką mi Romek Lipko powierzył. Ja mu przedyktowałem, ja na ogół staram się być przy nagraniach swoich utworów, zwłaszcza jeśli wydaje mi się, że mają szansę być przebojami. Wychodząc z założenia, że jeśli nie pomogę, to nie zaszkodzę. Ale wtedy jakoś nie udało się. Przedyktowałem mu zresztą tekst przez telefon. I pamiętam, że zaskoczył mnie tym, że to już jest nagrane. Przywiózł kasetę jeszcze wtedy w Walkmanie. Pamiętam, siedzieliśmy na takich rozgrzanych spotkach na Starym Mieście w Warszawie, słuchaliśmy tego z wypiekami. A potem los mnie rzucił na parę miesięcy do Ameryki, do Stanów. I kiedy wróciłem tuż przed stanem wojennym, to już był wielki przebój. To już się rozhulało po antenach bardzo poważnie. Potem, no niestety, jak 13 grudnia, także z moim paszportem to daleko już nie mogłem ujechać w świat. Ale utwór żył ciągle. Zresztą poniekąd taki był wątek konspiracyjny, ponieważ Walter Chełstowski, ojciec chrzestny festiwalu w Jarocinie, wymyślił telewizyjną listę przebojów składających się z polskich i zagranicznych klipów, dosyć takich siermiężnych, tych polskich, ale premiera miała być właśnie 13 grudnia, także straciliśmy coś więcej tego dnia poza telerankiem.
1: I takie opowieści można by snuć przez cały wieczór. Gość niezwykły, mistrz słowa, człowiek legenda, choć sam tego słowa nie lubi. Marek Dutkiewicz, autor kilkuset polskich złotych przebojów. Z bardzo różnych gatunków, bo nie wspominaliśmy też o krótkim flircie z disco polo.
0: Napisałem taki, nawet zresztą z Romkiem Lipko, który postanowił tutaj nie chować się pod pseudonim. Napisałem taki utwór, zawsze chciałem taką rasową pieśń pijacką napisać, taki hymn, nie wiem, od czasu Tuwima i powiedzmy międzywojnia chyba nikt takich rzeczy u nas nie pisał. A może prawy do lewego, ale to jest przeszczep z byłej Jugosławii. Popłyniemy, wypijemy. Nie jestem pewien, czy zostało to właściwie zaaranżowane, ale zespół Weekend to nagrał, jest bardzo szczęśliwy, wykonuje tę pieśń podczas swojej długo trwającej latem trasy koncertowej.
1: Ale to jest opowieść na zupełnie inną okazję.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: sama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
9: Poniedziałkowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. Bartosz Lichawski, kłaniam się i zapraszam na audycję, która tradycyjnie w pełni poświęcona będzie wydarzeniom kulturalnym w naszym mieście. Co, gdzie, kiedy, o której, dla kogo, powiem o tym wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj pierwszy dzień czerwca. Pięknie to brzmi, prawda? To taka psychologiczna sztuczka. Od razu robi się lepiej. No lato, lato. Okej, słuchajcie, jest z tym drobny problem, to znaczy ja na taki trafiłem, dlatego że generalnie pamiętam pierwszy dzień lata, to jest 21 czerwca. Ale gdzieś tam znalazłem w jakimś, powiedzmy sobie, takim kalendarzu informację, że to 22 czerwca jest pierwszy dzień kalendarzowego. Czyli chodzi o to, że co? Jest jeszcze astronomiczne, kalendarzowe, takie w duszy. Chociaż ja też słyszałem, że wczoraj, w związku z tym, że był 31 maja, to był ostatni dzień wiosny. Czyli że już 1 czerwca mamy lato. Dobrze, zostawmy to. Jest po prostu super, fajny sezon. Piotrkowska żyje, na Ofie już mamy, że tak powiem, zewnętrzną przestrzeń uskutecznioną. Do tego wszystkiego rynek włókniarek łódzkich, gdzie przybędzie wkrótce jeszcze atrakcji właśnie tych wakacyjnych, bo pewnie niedługo będę relacjonował, jak podjeżdżają ciężarówki i wysypują piach, bo będziemy mieli oczywiście plażyczkę w centrum Łodzi, a jakże. No generalnie, słuchajcie, sezon czuć, że idzie. Natomiast, słuchajcie, jeszcze chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz a propos czerwca. No, w maju mieliśmy fajne premiery filmowe, a w czerwcu będą rozbrzmiewać w pokazach premierowych. Bo to przecież we wtorek, 2 czerwca, na przykład w kinie Helios w Sukcesji, Tom i Jerry, Przygoda w muzeum, Drzewo magii, Niesamowite przygody skarpetek 3, ale kosmos, Zawodowcy. Co jeszcze o tym powiem, bo chciałbym wskazać także na ten starszy repertuar, dlatego że mamy tutaj wiele znakomitych tytułów, które ocalały po weekendzie premier i zostały z nami w repertuarze, więc zajrzę też do kin studyjnych. Ale a propos łódzkiego kina Helios, słuchajcie, w kinie na temat jutro aż 3 tytuły, a do tego dochodzi jeszcze kino na temat junior, czyli będziemy mieli takie pokazy specjalne. Pośród tych tytułów, które zapowiem, będzie no coś takiego wyjątkowego, że tak powiem teraz bardzo, bardzo ogólnie, bo będzie to film komediowy, taki dedykowany widowni już powyżej lat 13, gdzie można się fajnie pobawić, pośmiać, ale no pojawią się też i sekrety, i dylematy, i tajemnice, i no właśnie, historia, która no być może zaciekawi właśnie te osoby, które 13 lat skończyły i może pójdą z rodzicami, z opiekunami właśnie jutro do kina. Okej, słuchajcie, to tyle tych ogólników na tę chwilę, jeśli chodzi o same kina, bo tytułem zapowiedzi muszę powiedzieć tak. Zbliża się 37. Międzynarodowy Festiwal Gier i Komiksów, czy też Komiksów i Gier. Generalnie, no, trzeba jeszcze troszkę poczekać, prawda? Bo tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości, że to we wrześniu, czyli po wakacjach, ale skoro organizatorzy ujawnili już ważne wieści, no to i prowadzący je przekaże dzisiaj w ramach 37. edycji Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier. Tak jest. Główna wystawa towarzysząca to produkt wystawowy. Ciekawe, co? Ale dobrze. Dlaczego produkt? Z czym się to wszystko wiąże? I je o tym powiem, także gdzie też o tym powiem. Słuchajcie, do tego wszystkiego zwracam uwagę na kolejne wydarzenia, takie, które też przechodzą z maja, takie, które mieliśmy na Dzień Dziecka, czyli Teatr Powszechny w Łodzi, no i premiera sztuki Marty Guśniowskiej, A niech to gęś kopnie. Tak, będę dzisiaj w teatrze i to już za chwilkę. zrobimy sobie już takie drobne, no jeszcze nie podsumowanie, nie zamknięcie sezonu teatralnego, dlatego że przecież no to też będzie niełatwa sprawa, by zrobić taką, powiedzmy sobie, audycję związaną z takim totalnym resume, dlatego że ten sezon jest płynny, dlatego że jak wiemy, teatry grają nawet w lipcu, potem okazuje się, że startują nieco wcześniej, bo już w sierpniu, no i gdzieś ta granica sezonów kulturalnych się pięknie nam tutaj domyka, zazębia i tak naprawdę nie ma wakacji, tylko teatry grają, generalnie tak funkcjonuje sezon kulturalny, choć jest przyjęte, prawda, że jednak startuje 1 września, a kiedy się kończy? No, musi się skończyć przed 1 września. Póki co mamy 1 czerwca, słuchajcie, i o teatrach dzisiaj powiem z perspektywy tego miesiąca, który, no powiedzmy sobie, w jakiś tam oficjalny sposób jednak zamyka repertuar łódzkich teatrów. Słuchajcie, tych tematów oczywiście będę miał dzisiaj dużo, dużo więcej, więc przejdę już do szczegółów, bo jeszcze będzie dzisiaj oczywiście wypowiedź, goście Radia Złote Przeboje 101 i 3 FM, tak by naświetlić i rozświetlić i rozbudować pewne tematy, ale to za, nie wiem, 10-15 minut. Natomiast teraz przejdę już do szczegółów pierwszych informacji, a jak zwykle w poniedziałek. Na dobry początek wydarzenia z Biblioteki Miejskiej w Łodzi.
0: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
9: Jutro będą też te cykle, które pewnie świetnie znamy. Jak nie, można się podłączyć. Spotkania brydżowe to przy Perla. Przy Perla też konsultacje z dzielnicowym. To filia numer 23. Najpierw spotkanie, potem konsultacje. A potem można pójść wypożyczyć jakąś wspaniałą książkę i poczytać sobie ciekawe historie. Chociaż takich, być może nawet kryminalnych, nie zabraknie w trakcie konsultacji z dzielnicowym. Mam nadzieję, że nie, że będą to takie konsultacje, powiedzmy sobie, na poziomie jednak rozmowy o tym, jak pięknie macie na dzielni i jakby, że problemy nie istnieją, prawda, że w ogóle fajnie, spokojnie i bezpiecznie. I dzielnicowy dostanie dzięki temu jakieś odznaczenie, prawda, że tak jest wspaniale. A jak nie, no to, jak mawia mój kolega, zainwenteriuje. Natomiast drugiego też o 17:00 tęczowa biżuteria z modeliny, to w Mediatece Memo. Potem będzie też przewodnika spotkanie z brydżem. Będzie Esperanto, nauka i konwersacje, też znany cykl, no i pewnie biorąc pod uwagę, jak długo zapowiadam te wydarzenia, to państwo już śmigają w Esperanto tak, że ho, ho! Podejrzewam, że no o tej porze to możecie znać nawet więcej słów niż Ludwik Zamenhof. Natomiast ja, no faktycznie mam zapowiedź po polsku, a mimo tego no źle odczytałem, a może to Esperanto jest? Nie, bo to Esperanto trzeciego, a nie drugiego, trzeciego, Biblioteka Odyseja. Trzeciego też Lubię Środy. Spotkanie literacko-artystyczne, Fundacja Kamena, świetnie znana, no formacja, przestrzeń tutaj literatury, poezji w Łodzi. To Biblioteka Tatarak. Trzeciego też Tataraki, czyli zorientuj się na zwierzaki. Warsztaty plastyczno-edukacyjne dla dzieci w Bibliotece Tatarak. Trzeciego też Kino Dumy, queerowy przegląd filmowy, szczerość i kolor w musicalowej komedii Drag w Mediatece Memo. Czwartego, to tak szybciutko jeszcze powiem, Słoniowe historie. To warsztaty w filii numer 59. Piątego, letni jam session w Mediatece Memo, a także spotkanie autorskie z Pawłem Rzewuskim, to filia numer 18 przewodnika. No i jeszcze powiem o dwóch wydarzeniach, które zaplanowano na 6 dzień czerwca, czyli Twórcza Polanka, Labbook dla Taty w Mediatece Memo, no i wernisaż Galeria Duchów w Mediatece Memo. O kolejnych wydarzeniach jeszcze opowiem, w co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, a teraz zaglądam do teatrów.
0: Teatry.
9: To na początek Teatr Wielki w Łodzi, a tu proszę bardzo, w czerwcu jutro o 11:00 Turkusowy potwór Blue Monster. To taki projekt edukacyjny, który, mam nadzieję, będzie pięknie rozbrzmiewał w waszych uszach. Tomasz Opałka jest kompozytorem, dyryguje Daniel Mieczkowski. Ten projekt także 3 w środę o 11:00, a 6, 7 między innymi Romeo i Julia. No pięknie, klasycznie, romantycznie na zakończenie sezonu 2025-2026 w Łodzi, w Teatrze Wielkim. Natomiast słuchajcie, no teraz premiera Niech to gęś kopnie Teatru Powszechnego w Łodzi, czyli Jak znaleźć sens życia. Bardzo ciekawa, poruszająca opowieść, jaka miała swoją premierę właśnie z okazji Dnia Dziecka w Łodzi. Ważne to wydarzenie, bo spektakl ważny, tematyka ważna. Sztuka Marty Guśniowskiej, Ja niech to gęś kopnie, w społecznej reżyserii Ewy Pilawskiej będzie do oglądania też w najbliższym czasie. Sztuka i dla małych, i dla dużych. To historia borykającej się z depresją gęsi, która straciła sens życia i dobrowolnie chce wprosić się na kolację jako danie główne. No to jest metafora, metafora, którą my dorośli odczytamy, metafora naszych współczesnych rozterek, problemów, poszukiwań, dylematów, no tego wszystkiego, co też generuje otoczenie, dzisiejszy świat w formie problemów, z jakimi musimy się zmagać. To sztuka o niezwykle mądrym przesłaniu, które dotyczy nas wszystkich, nieważne czy mamy 5 czy 125 lat, mówi Ewa Pilawska. Tekst Marty Guśniowskiej zdobył m.in. nagrodę w konkursie na sztukę teatralną dla dzieci i młodzieży. Pierwszą nagrodę, warto to podkreślić, i nie jedyną. Jak podkreśla Ewa Pilawska, sztuka łamie stereotypy i w inteligentny sposób obnaża pułapki, w które wpadamy, zagłuszając swój wewnętrzny głos i zapominając, kim chcemy być. Pokazuje, jak ważna w życiu jest pasja i jak bardzo dodaje nam skrzydeł odwaga bycia sobą, ale również jak istotne jest kierowanie się zasadą nikogo nie skrzywdzić, ale nie zgubić siebie. Jak dodaje pani dyrektor, a niech to gęś kopnie, Marty Guśniowskiej, to sztuka o poszukiwaniu sensu, które towarzyszy nam przez całe życie. Autorka przeprowadza bohaterkę przez różne sytuacje, dzięki którym docieramy do tego, co najważniejsze. A bohaterowie sztuki tworzą portrety współczesnego świata, w którym zderzają się ze sobą różne osobowości, odmienne charaktery, różne wizje rzeczywistości. Ten spektakl, który no, już poznała łódzka publiczność, to również metafora naszego bycia z innymi. W tekście pada zdanie o tym, że rodziną są ci, którym na nas zależy. Ta myśl przypomina, jak ważna jest jakość relacji, które sami budujemy i tworzymy. Ten spektakl pojawił się z okazji Miejskiego Dnia Dziecka. Ten spektakl miał swoją premierę jeszcze 27 maja w Expo. No i ten spektakl także dzisiaj i jutro, czyli świetna okazja, by wspólnie z dziećmi zanurzyć się w takiej filozoficznej wręcz opowieści, na pewno wielopłaszczyznowej, dekodowanej przez to na różnych poziomach. No ale przesłanie, słuchajcie, jest jedno. To, jak głęboko wejdziemy w tematykę tego przedstawienia, jak głęboko zanurzymy się w tym tekście, zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie no, od naszych doświadczeń, od naszego wieku, od naszej znajomości tematu, od tego, jak bardzo chcemy tak naprawdę w ten problem wejść, bo też sam spektakl można potraktować jako po prostu wspólną wyprawę do teatru i fajną przygodę dla tych najmłodszych, prawda? Chociaż sporo tam treści, sporo ważnych refleksji, bo temat naprawdę ważny. I o tym też jest ta opowieść, o tym, co ważne. Warto się jednak zaangażować maksymalnie. Słuchajcie, na scenie no piękna obsada: Małgorzata Goździk, Marta Jarczewska, Monika Kępka, Jakub Kotyński, Michał Lacheta i Arkadiusz Wójcik. To właśnie w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Ja od razu powiem, że Powszechny już w czerwcu daje kolejne ciekawe wydarzenia. Słuchajcie, także te bardzo klasyczne Szalone Nożyczki jutro, w środę, w czwartek o 19:00 to w Peter Smith Theatre. Zatem scena tymczasowa, a spektakl kultowy, prawda? No jeżeli mówimy, ja już oglądałem Szalone Nożyczki. No to tak, oczywiście, to możliwe, tyle tylko, że za każdym razem jest inaczej, prawda? Bo to jest spektakl interaktywny. Mało tego, ten spektakl teraz przecież powrócił chwilę temu w zupełnie nowej, odświeżonej formie, z nową obsadą, z nową oprawą, z nowym podtytułem, prawda? No więc jeżeli widzieliście nawet, może nawet wielokrotnie, to teraz będzie no, sporo zaskoczeń i dużo inaczej niż było dotychczas. Także proszę bardzo, szalone nożyczki w Petersmithie Theater we wtorek, w środę i w czwartek o 19. Później piątek i sobota, później także w niedzielę Bang Bang Marka Camolettiego. To w Expo Łódź, a także będzie Wykapany Zięć. To w sobotę 6 czerwca w Petersmith Theater, a także w niedzielę 7 i we wtorek 9 czerwca, nawet dwukrotnie o 11 i o 19. Później i Szalone Nożyczki, Morderstwo u Fryzjera, a także Nie Trzeba Było Tego Mówić. Wróci do nas także 32. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi. To w Petersmith Theater przy Nowogrodzkiej. Kolejne spektakle festiwalu, o czym jeszcze, w co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM mówić będę. W ogóle dziś wrócę do teatru, a teraz...
8: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Co jest grane w Łodzi?
9: Tak, no wrócę do teatru, dlatego że jesteśmy po premierze spektaklu Arcadius is Dead, który zebrał bardzo dobre recenzje. Ciekaw jestem, czy byliście, ciekaw jestem, jak wasza ocena. Jeśli nie byliście, no to oczywiście, że nic straconego. No przede wszystkim dzisiaj będzie można sporo też o tym spektaklu usłyszeć, ale szczegóły generalnie lada moment i za chwilę. No za kilka minut, dlatego że teraz, w co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, no tak jak obiecywałem, wiem, to powiem, słuchajcie, wiem już sporo, bo sporo nam ujawnili organizatorzy a propos 37. edycji Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.
8: Wkrótce
9: w łódzkich szkołach ostatni dzwonek, potem wakacje, lipiec, sierpień zleci i wrzesień znów do szkoły. Hurra! Hurra! No, przepraszam, że akurat o te wydarzenia tutaj się oparłem, przenosząc nas w czasie do września. Ale chciałem nas przenieść, ponieważ we wrześniu właśnie Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. John Romita Jr., Mike Perkins, Jesse Lonergan, Rafał Gąsieniecki, a także inni twórcy związani, no, między innymi z bardzo prestiżowymi magazynami, będą gośćmi 37. edycji Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi 19 i 20 września. To w Atlas Arenie, no i w Sport Arenie, obok siebie, oczywiście. Słuchajcie, no ważne tytuły, czyli już powiedziałem, John Romita, Amazing Spider-Man, Punisher, Kick-Ass, amerykański twórca, pierwszy raz będzie w naszym kraju mlekiem i miodem płynącym, odwiedzi Polskę, no i spotka się z fanami i właśnie zrobi to w naszym mieście, w Łodzi. Wśród zagranicznych gości także m.in. Mark Perkins, to choćby Kapitan Ameryka, Batman, Pierwszy Rycerz, Jesse Lonergan, nagradzany Drom, a także przedstawiciele komiksu portugalskiego Osvaldo Medina i Ricardo Cabral. Z dalekiej Japonii też będzie niesamowity gość, to będzie też autor tegorocznej edycji plakatu na tegoroczną edycję 37. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. No tak prosto z Japonii, Rafał Gosieniecki. Państwo spodziewali się bardziej japońsko brzmiącego nazwiska? No nie, bo pan Rafał nasz jest przecież, a jego wizycie będzie towarzyszyć ekspozycja autorskich dokonań, które będzie można zobaczyć właśnie w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w ramach festiwalu, jako takie wydarzenie dodatkowe, towarzyszące, festiwalowe. Ta finalna wersja plakatu została wsparta takim typograficznym i projektowym talentem Krzysztofa Kukiego Iwańskiego, którego myślę też jako artystę no, nie trzeba przedstawiać, szczególnie właśnie fankom i fanom komiksu. Główna wystawa, mówiłem to już, słuchajcie, produkt wystawowy. Po indywidualnych prezentacjach Grzegorza Rosińskiego, Tadeusza Baranowskiego i Przemysława Truścińskiego nadszedł czas na ekspozycję prezentującą wyjątkowe zjawisko, jakim był kultowy dziś magazyn Produkt. Tak, na wystawie, jak na wielu, pojawią się autorzy związani z periodykiem, m.in. Michał Śledziu-Śledziński, Marek Lachowicz, Rafał Skarżycki i Tomasz Lew Leśniak. A całą piękną, niezwykłą i kolorową, a także sentymentalną ekspozycję kuratoruje Marcin Łuczak. To wszystko będzie też koordynowane przez Rafała Kupińskiego. To wszystko z kolei, co oni dla nas przygotują, będzie można zwiedzać w sali wystaw czasowych Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, czyli EC1 Łódź. Słuchajcie, to jedna oczywiście i główna wystawa, natomiast tytuł kolejnej premiery komiksowej to Kobieta i jej motyle. Ciekawa sprawa, bo nawiązuje do urodzonej w Niemczech entomolożki, która w XVII wieku rzuciła wyzwanie społecznym normom. Warto się jej przyjrzeć, przysłuchać, lepiej ją poznać. Życie, dzieła Marii Sibylli Merian. No, tym samym na festiwalu nie będzie mogło zabraknąć autorki nagrodzonego Grand Prix projektu Aleksandry Bylicy. Sam festiwal to oczywiście wydarzenia, które my świetnie znamy, w których możemy uczestniczyć od blisko 40 lat. To jest coś, w czym ja też uczestniczę mniej więcej od początku, słuchajcie, dlatego że festiwal już na samym, powiedzmy sobie, wstępie pokazał, że pasjonatek i pasjonatów gier i komiksów w Łodzi nie brakuje. To wszystko miało taką formułę korytarzową, że tak powiem, ale też i wystawienniczą, i związaną z taką wymianką, kiedy to człowiek, no ja wam o tym opowiadałem wielokrotnie, bo to też jest moja młodość, może nawet moje dzieciństwo, kiedy miałem okazję pójść, no i w ten sposób zdobyć, nie wiem, komiks pod tytułem Kajko i Kokosz, albo Na co dybie wielorybie czubek nosa Eskimosa. Pamiętam gry na kasetach, pamiętam dyskietki i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko było takim początkiem, czymś, co no już wliczało się oczywiście do pierwszych edycji, albo jak sięgam pamięcią, mogło być zachętą do tego, by taki festiwal w ogóle powołać i stworzyć. Trudno mi się teraz doliczyć, jeżeli chodzi o daty, o lata, czy to były już pierwsze edycje festiwalu, czy to były te, powiedzmy sobie, historie, które rozgrywały się w Łodzi, działy się tutaj w Łodzi i były dedykowane miłośniczkom i miłośnikom i gier, i komiksów, i one przerodziły się w ogóle w taki pomysł, by stworzyć festiwal. To jest ciekawy temat, choć nawet gdybym spotkał się tutaj właśnie z organizatorami, no to bez dat oczywiście trudno będzie cokolwiek ustalić, ale może coś tam gdzieś prowadzącemu jeszcze zaświta w głowie. Może ustalę, w której mogłem być klasie i dzięki temu ustalimy również i datę. No dobrze, póki co ustalamy, że we wrześniu 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksów i Gier, czyli ponad 2000 metrów kwadratowych interaktywnych atrakcji dla miłośników gier wideo. Będzie nurt indie, rozrywka oczywiście elektroniczna. No, najciekawsze i najbardziej innowacyjne tytuły powstają obecnie właśnie w obiegu niezależnym, tak twierdzą organizatorzy. Ja już nie giercuję, jeżeli wy tak, to być może macie swoje zdanie na ten temat. Będzie można je przegadać oczywiście w ramach festiwalu. Czyli te wszystkie wydawnictwa bez wsparcia wielkich, jakichś powiedzmy sobie nakładów, środków wydawców i gigantycznych budżetów, za to tworzone za sprawą wielkiej pasji, w niewielkich często, ale bardzo zdolnych zespołach. Jak czytam w zapowiedzi tego wydarzenia, niestety produkcje te pozbawione należytej im promocji niekiedy giną w informacyjnym szumie. Dlatego Międzynarodowy Festiwal Komiksów i Gier w Łodzi otworzy strefę indie, na której będzie można sprawdzić potencjalne przyszłe przeboje, porozmawiać z ich twórcami, no i dowiedzieć się, czy warto kroczyć drogą indyka. No tak, będą obszerne strefy przygotowane tutaj dla fanek i fanów gier retro, dla współczesnych hiciorów, rozgrywek ruchowych, tanecznych, flipery, nowoczesne doświadczenia z zakresu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Słuchajcie, łącznie blisko 200 interaktywnych stanowisk. W 40. rocznicę publikacji pierwszego opowiadania Andrzeja Sapkowskiego natomiast na festiwalu nie zabraknie też i spotkań, rozmów, i premier, i wystaw, i takiej przestrzeni cosplayowej. Na to wszystko będzie poświęcone, no wiadomo, Geraltowi z Rivii, Wiedźminowi. A w programie także spotkania z autorkami, autorami, prelekcje, projekcje, panele dyskusyjne, różne aspekty i gier, i komiksu, komiks, cosplay, a także warsztaty, planszówki, gry bez prądu, między innymi strefa dla najmłodszych z grami wielkoformatowymi, RPG, turnieje, myślę, że dla każdej i dla każdego z niskim progiem wejścia, gdybyście chcieli po prostu dołączyć do tej przestrzeni, być może w ten sposób ją odkryć. Słuchajcie, no fajna rzecz się zbliża. Oczywiście, że będę wracał jeszcze do szczegółów. 19 i 20 września Atlas Arena i Sport Arena w Łodzi. 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. No a my jesteśmy po premierze. Po premierze bardzo ciekawej opowieści. To jest opowieść o Arkadiusie. Arkadiusie, którego myślę wszyscy znamy. Jeśli nie, to też jest okazja do tego, by go poznać. Arkadius is dead. No, Arkadiusz żyje i ma się świetnie, no ale to jest spektakl w reżyserii Marcina Libera, który będziecie mogli zobaczyć na przykład jutro o 19 w Teatrze Jaracza. My posłuchajmy, jak było, żeby wiedzieć, jak będzie.
8: Ciekawy spektakl.
7: Gdzie pan jest? Kim pan jest? Skąd pan tu przyszedł?
10: Ja.
7: Jak się pan nazywa? Jak się pan tak naprawdę nazywa? Naprawdę.
10: Ja? Naprawdę?
11: Marcin Liber, reżyser przedstawienia Arkadius is Dead.
12: Jaką historię zobaczymy podczas tego przedstawienia?
11: Zobaczymy historię, którą napisał Michał Kmiecik na podstawie życiorysu, twórczości Arkadiusa. Rzecz jasna, jest to historia, która jest inspirowana jego pracą, jego twórczością i jego życiem. Jest to fantazja. Jest to fantazja, którą wyfantazjował Michał, a ja reżyseruję to, co Michał wyfantazjował, czyli opowiadamy już swoją historię, która coraz bardziej staje się naszą historią i odległą od historii, która jest inspiracją, jest źródłem. Oczywiście wszystko to, co się tutaj mogło wydarzyć, jest prawdopodobne. Postaci, które przyjdą do naszego bohatera, były, istniały i miały jakiś związek z Arkadiusem, ale w większym lub mniejszym stopniu jest to raczej fikcja, jest to zmyślenie i jest to teatr.
12: Czyli nie zobaczymy takiego linearnego przedstawienia historii jego życia, wydarzeń z jego życia.
11: Na pewno nie zobaczymy historii linearnej, ale logicznej i składającej się w jedną opowieść.
12: Co jest ciekawego w życiu Arkadiusa, że warto pokazać?
11: To jest pytanie istotne i to jest bardzo pytanie, które towarzyszyło nam przez cały proces od momentu, szczególnie Michałowi w momencie, kiedy pisał to ten tekst, teraz w trakcie prób. Nam przyświecało pytanie, zadawaliśmy sobie to istotne, jakże pytanie, dlaczego opowiadamy tą historię, dlaczego mamy się z nią dzielić za publiczne pieniądze w publicznym teatrze z publicznością. Wydaje mi się, że dlatego, że ona się uniwersalizuje. Uniwersalizuje się przez to, że jest opowieścią o pracy i o tym, czy istnieje życie po pracy. To jest bardzo ważne. Czy my potrafimy funkcjonować, czy mamy balans w sobie, czy jesteśmy zdeterminowani działaniem, pracą, odpowiedzialnością, oczekiwaniami, które na nas zostają nakładane. Znaczy, czy my temu wszystkiemu jesteśmy w stanie sprostać. I chodzi o taki balans w życiu, balans też w produkcji, o tym, że nasze życie przykłada się też do tego, że nadprodukujemy. Nadprodukujemy nasze dzieła, nadprodukujemy towar, wszystkiego jest za dużo, a za mało jest w tym wszystkim nas. I trudno jest o taką skomunikowanie się z samym sobą i skomunikowanie się też z bliskimi. O tym chyba jest ta opowieść i ona staje się przez to wydaje uniwersalna.
9: Oj tak, bardzo ciekawy trop, ważny aspekt tego przedstawienia, a wszystko zbudowane wokół postaci, którą my dobrze znamy, no całkiem niedawno w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi także mogliśmy oglądać wystawę poświęconą Arkadiusowi. Ciekawe, czy sam artysta wybiera się na ten spektakl.
11: Wybiera się, ale nie wiem, czy do nas dotrze. Cały czas trzymam kciuki i liczę na to, że przyleci. Wiemy, że Arkadiusz mieszka teraz w Brazylii i że patrzy na tą historię siebie sprzed iluś tam lat z perspektywy raz, że dystansu, a dwa też, że czasu. Bardzo bym chciał, żeby przyjechał. Teatr jest w kontakcie, my też się porozumiewamy, ale czy będzie? Nie wiem, no budujemy napięcie. Oczekujemy, może będzie. Liczymy, że będzie.
12: Czy jakoś brał udział w powstawaniu tego dzieła?
11: Nie brał, bo no bo my troszkę zawłaszczyliśmy sobie, tak jak mówię, tą fantazję na jego temat. Ale bardzo nam kibicuje i my też mamy wrażenie, że jesteśmy uczciwi wobec niego, osoby takiej prywatnej, i że tu zachowujemy też jakąś taką, zachowujemy jakiś balans i jesteśmy uczciwi wobec człowieka.

0: twórców, którzy opowiedzą nam właśnie o tej konstrukcji, tej opowieści, o tym, z czym możemy się spotkać, na co liczyć, jeżeli nie byliśmy. Natomiast teraz w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM ja sięgam już po kolejne tematy. Zajrzę między innymi do Muzeum Sztuki w Łodzi. To za chwilę, bo teraz zajrzyjmy do kin.
1: Już jutro.
0: Tak, jak wspominałem, jutro w kinie Helios w sukcesji bardzo dużo propozycji, bo mamy też cykl kino na temat i od tego zacznę tak naprawdę. Wspominałem wam, że jest fajny film dla młodych ludzi o dylematach, z którymi no być może jeszcze się spotykamy, ale myślę, że to jest jednak taki dylemat zarezerwowany no głównie dla młodości, dla tej przestrzeni, kiedy mamy naście lat. Jak Bert to wszystko ogarnie? To ze znakiem zapytania. Słuchajcie, film dedykowany widowni od lat 13, to jest komediodramat, jutro o 9.30 w salach Dream, kina Helios w sukcesji. Zabawne kino, ale poruszające ważne tematy. Mamy dwóch kumpli, dwóch przyjaciół, na dobre i złe. I ci przyjaciele rozpoczynają swoją taką pierwszą pracę, są stażystami, są jeszcze takimi ludźmi, powiedzmy sobie, młodymi, nastoletnimi i w pewnym momencie okazuje się, że jeden i drugi chłopak zakochuje się w tej samej dziewczynie. To też jest stażystka, no i problem się robi, prawda? No bo trochę trzeba wybierać. Wiadomo, że walka o tę dziewczynę to jest walka ze swoim najlepszym przyjacielem. Zatem można go stracić. Nawet to pewne w przypadku i wygranej, i z drugiej strony porażki. Z drugiej strony może odpuścić i zostać wiernym jakby no tej przyjaźni, która trwa, która jest sprawdzona, która jest obiecana na dobre i złe, kumpelska, prawdziwa, męska, już powinniśmy powiedzieć, przyjaźń. No tak, ale jak potem człowiek to zniesie? No jak? No przecież serce nie sługa, jest prawdopodobnie uczucie bardzo silne, mocne. To nie jest jakieś to są te pierwsze, największe, prawda, emocje, uczucia, emocje związane z miłością. No i właśnie, pojawiają się takie pytania, pojawiają się dylematy, pojawiają się trudne wybory. Czy tu wydarzy się totalna katastrofa? Czy uda się to wszystko jakoś rozwiązać, pogodzić i doprowadzić do szczęśliwego zakończenia? 103 minuty trzeba poczekać na zakończenie, bo tyle trwa film. Słuchajcie, jak Bert to wszystko ogarnie? To jest w kinie na temat we wtorek 2 czerwca o 9.30. Ale jutro także kolejne filmy w ramach tego cyklu i tutaj zwracam waszą uwagę także na no, bardzo popularny tytuł Za duży na bajki 3. No to przede wszystkim kontynuacja słynnej historii i dzieci nam podrosły, słuchajcie, zmieniły się też problemy, no to Za duży na bajki 3, film dedykowany widowni od lat 10. Tak, to też w kinie na temat jutro w samo południe. W kinie na temat także Drzewo Magii. Niedawno była premiera, mamy tę piękną opowieść o 9.30, a także o 11.00. Ten film za każdym razem zdubbingowany, dedykowany widowni od lat 8. Kino fantasy, przygodowe, familijne zarazem. Jutro też kino na temat Junior i tutaj też niedawna premiera, czyli Tom i Jerry, przygoda w muzeum o 9.30. Starszy repertuar to projekt Hail Mary. Proszę bardzo, Ryan Gosling się wybronił i dalej buja w obłokach, a w ogóle to jest wystrzelony w kosmos, może raczej tak powinienem powiedzieć. 19.30, świetna muzyka też w tym filmie. Jest komedia akcji. Sprawiedliwość Owiec. Film dedykowany już widowni od lat 10 o 12.40. Dla najmłodszych łodzianek i łodzian, no powiedzmy sobie tych, którzy mają siódę maka na karku, Kuro Zając i Świątynia Świstaka w salach Dream o 11.30. Milcząca przyjaciółka. Piękne kino, mądre, wręcz kontemplacyjne, ale dramatyczne o 13.30. Film od lat 13, Milcząca przyjaciółka. Jest coś, co też wiąże się po części z grami, z giercowaniem w Mortal Kombat. No to jest film, znamy także w takiej odsłonie. Jeśli nie, proszę bardzo, kontynuacja Mortal Kombat 2, film od lat 15. 15.10 i 12.45, kino fantasy, kino akcji, kino pełne efektów specjalnych, no i cudownych takich choreografii, które tutaj są poukładane, aby oddać dynamikę. No to też dzieje się między innymi przez pracę kamery, przez montaż, ale by sceny walki po prostu były atrakcyjne, dynamiczne, no i mrożące krew w żyłach. Jest też Super Mario Galaxy

0: Film to o 11:00, kino familijne. Pasażer to horror o 18:30, 21:20. Michael jeszcze w dalszym ciągu na ekranach. Proszę bardzo, 9:30, 13:40 w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos. A także o 16:45 i o 20:00. Słuchajcie, tak jak Michaela Jacksona, można słuchać non-stop i bez przerwy i wielokrotnie odtwarzać ulubione piosenki, ulubione albumy, czyli wszystkie, w moim przypadku, bo jestem fanem. Tak ten film można oglądać wielokrotnie, no bo tak, fabuła fabułą, oczywiście. No natomiast to, że my wiemy, jak to się kończy, to nie zmienia tego faktu, że ten film dobrze się ogląda, bo to jest jednak takie kino teledyskowe, to jest hołd dla Michaela Jacksona, to jest dobra muzyka, świetne teledyski, fajna opowieść, świetnie tańczący tutaj, powiedzmy sobie, bratanek Michaela Jacksona, bo przypomnę, że to jest jego debiut w ogóle filmowy, no i Jafar Jackson wciela się w postać wielkiego wujka. Michael od lat 13, dramat biograficzny, jutro na czterech pokazach. Jutro też obsesja, 16, 18:45 i 21:30, ten ostatni seans tego horroru w salach Dream. Jest także Diabeł ubiera się u Prady. 13:20, a 16:30 w salach Dream i z dźwiękiem przestrzennym w jakości Dolby Atmos, to jeszcze 20:20. Mandalorian i Grogu. No tak, te Gwiezdne Wojny, słuchajcie, i to uniwersum jutro generalnie rządzi. Ogarnia tutaj seansy od 11:20 do 21:10 i pomiędzy, czyli 11:20, 12:20, 14:15, 15:20, 17:15, 18:15, 20:10 i tak jak mówiłem, ostatni seans o 21:10. Mamy napisy, mamy dubbing, mamy 2D, salę Dream i za każdym razem dźwięk przestrzenny Dolby Atmos, który no pewnie, że szczególnie w tego typu wydarzeniach sprawdza się najlepiej, w wydarzeniach filmowych, po prostu robi robotę, lasery latają, pojazdy śmigają, samym tylko dźwiękiem wywołując gęsią skórkę. A jeżeli chodzi o premiery, słuchajcie, to tak jak mówiłem, we wtorek 2 czerwca między innymi też Tom i Jerry, Przygoda w muzeum. To dla widowni od lat 7 animacja, przygodówka, znane także i nam postaci. O 11, 15 i 17:30 oczywiście, że dla łatwości odbioru za każdym razem ten film w wersji zdubbingowanej. Jutro też Magiczne drzewo magii od lat 8, 14:30, 17:45 to też są pokazy premierowe. Jutro też Niesamowite przygody Skarpetek 3. Ale kosmos! To podtytuł, że nie, że tak prowadzący dodał od siebie, chociaż mógłby, mi się z tym zgadzam. Film od lat 5, o 10:45 w salach Dream, potem o 13, jeszcze 17. No i czwarta premiera w kinie Helios w sukcesji to jutro Zawodowcy. Proszę bardzo, o 13:20, o 15:40, 18:00, o 19:15 w salach Dream, jeszcze o 20:30. Zawodowcy, świetna obsada, Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, znany z Łodzi, będzie tutaj występował, by opowiedzieć nam historię taką kryminalną, szpiegowską i też związaną z ekipą do zadań specjalnych. No dobrze, słuchajcie, to tak szybciutko jeszcze powiem, że w środę 3 czerwca Helios Replay i w kinie Helios w sukcesji Zhang Zimu i Zawieście czerwone latarnie. Mówiłem wam o tym, to arcydzieło, to jedno z moich ukochanych dzieł filmowych. Arcydzieło i na dodatek piękne wizualnie, mądre, przejmujące i człowiek wychodzi potem piękniejszy z kina. Nie wiem, może nawet do tego stopnia, że faktycznie tu jakaś zmarszczka, prawda, zniknie. Tutaj ubytek w zębie się, że tak powiem, scali i zarośnie bez wizyty u stomatologa, ale generalnie wychodzimy piękniejsi wewnętrznie, słuchajcie. I proponuję, by to sprawdzić, bo jest możliwość. Ten film na takich specjalnych pokazach w łódzkich kinach, widziałem, że chyba także w Charlim. No, teraz kieruję waszą uwagę też na cykl Helios Replay w kinie Helios w sukcesji w środę 3 czerwca o 18:00.
1: Nie możesz tego przegapić.
0: No nie, no uważam właśnie, że no takich rzeczy lepiej nie przegapić, słuchajcie. Mamy świetne wystawy w Muzeum Sztuki w Łodzi. Mamy między innymi bardzo ciekawe oprowadzanie kuratorskie po wystawie Dary Przyjaźni. To oprowadzanie kuratorskie 12 czerwca o 18:00 w MS1 przy Gdańskiej. Tu generalnie, słuchajcie, blisko 150 dzieł. To te dzieła, które zostały podarowane do kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi. 80 postaci, artystek, artystów, kilkadziesiąt krajów, refleksja nad też wspólnotą myśli sztuki współczesnej. Zaufanie, przyjaźń, dary, kolekcja. No, to takie pojęcia pojawiają się oczywiście w kontekście tej prezentacji w muzeum Dary Przyjaźni. Niedawno mówiliśmy o tym całym projekcie, tu oprowadzanie kuratorskie po wystawie, spotkanie z Barbarą Piwowarską, które dodatkowo gdzieś rozświetli te przestrzenie, którymi mam nadzieję jesteśmy zainteresowani, bo sztuka współczesna wpisana jest też w tkankę łódzką i w historię Łodzi, w tożsamość Łodzi, prawda? Łódzka awangarda, grupa AR, Kobro Strzemiński, wiadomo, wiadomo. Natomiast słuchajcie, jeszcze jedna ważna informacja, czyli kolekcja Krok po Kroku, czyli całoroczny cykl oprowadzań przez sposoby widzenia. To też w sumie jest nowość. Nowość, jeżeli chodzi o dzieła, o aranżację. No i szóste spotkanie z cyklu oprowadzań. To jest opowieść poświęcona też, no, też kolejnym rozdziałom tej niezwykłej wystawy, ekspozycji. Oprowadza pan dyrektor Daniel Muzyczuk, będzie gość specjalny Daniel Kotowski, około 60 minut 19 czerwca, to będzie piątek o godzinie 18 w MS2 z kolei, tak? Czyli przy Ogrodowej, tym razem sztuka współczesna na wyciągnięcie ręki, ale także do posłuchania o niej. No, często mówimy, a trudna, niezrozumiała, szalona, nie wiadomo o co chodzi. No, po takim spotkaniu nie mam wątpliwości, że sporo się wyjaśni, sporo naszej wiedzy trafi do odpowiednich szufladek, zostanie poukładana, wzbogacona, rozbudowana i dzięki temu może to będzie ten moment, w którym powiemy: tak, sztuka współczesna, wiem o niej sporo i bardzo lubię. No, dlaczego warto, słuchajcie, polubić sztukę współczesną i tę wystawę, posłuchajmy.
1: Co jest grane w Łodzi?
2: Daniel Muzyczuk, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi.
3: Dlaczego ta wystawa jest ważna? Ponieważ to, że jest ważna, to chyba nie ulega wątpliwości.
2: Tak, dziękuję za to. To rzeczywiście jest oczywistość. Tą oczywistość można jakoś usprawiedliwiać. Muzeum Sztuki w Łodzi dysponuje najważniejszymi zbiorami sztuki nowoczesnej, nie tylko w tym kraju, ale przynajmniej w Europie. Jest to muzeum, które zostało zbudowane wokół idei Solidarności Artystów w latach 30. Jest to pierwsze lub drugie muzeum sztuki nowoczesnej w ogóle na świecie i przez ponad półtora roku nasza kolekcja niestety była niedostępna w szerokim zakresie naszym zwiedzającym. Musieliśmy wymyślić nowy system pokazania tych zbiorów i doprowadzić do tego, żeby te zbiory zaprezentować naszej publiczności. Na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę, to, że mamy tutaj do czynienia też i z działaniem paralelnym, bo dopiero co udało nam się wydać pierwsze tłumaczenie na angielski Teorii Widzenia Władysława Strzemińskiego. Strzemiński, jeden z herosów awangardy, założyciel naszej kolekcji, napisał tekst, który wydaje mi się aktualny o tyle, że pokazuje on, że wzrok, zmysł widzenia to jest coś, co rozwijamy i co ma znaczenie społeczne, polityczne. To znaczy, im więcej wiemy o świecie i o wizualności, tym lepiej rozumiemy świat i jesteśmy w stanie krytycznie do niego podchodzić. A więc sposoby widzenia są próbą zobaczenia też potencjału krytycznego widzenia w praktyce, bo artyści i artystki są specjalistami i specjalistkami od widzenia. Oni pokazują nam bardzo często to, czego nie widzimy jeszcze. Działają jak sejsmografy, które widzą więcej w przekazach wizualnych. A więc mam wrażenie też, że ta wystawa, no, obok tego, że prezentuje wspaniałe dzieła sztuki, unikatowe zbiory naszego muzeum, trafi również do odbiorców, którzy niekoniecznie są zainteresowani sztuką współczesną.
0: I myślę, że to jest ważna myśl. Warto się jej złapać, słuchajcie, i spotkać się ze sztuką współczesną. To świetna okazja do tego, by lepiej ją poznać. Więcej na spotkaniu kuratorskim.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Trwa nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. Czy ktoś się zastanawia, jaki będzie ostatni kwadrans tej audycji? No tak, mamy mniej więcej 15 minut do końca naszego dzisiejszego spotkania. Czy prowadzący w tym czasie będzie recytował wiersz? Czy zaśpiewa piosenkę? A może opowie nam o swoim piesku? No, generalnie, słuchajcie, nic z tych rzeczy, chociaż oczywiście kocham poezję, ale nie daję sobie prawa do tego, by recytować wiersze publicznie. Kocham muzykę, no ale Mam świadomość tego, że skoro trafiam jeden dźwięk na 30, to nie powinienem śpiewać w ogóle w obecności kogokolwiek. Lepiej, żebym ja sam się męczył z samym sobą, bo kocham śpiewać, ale to mówię, lepiej w zaciszu albo pod prysznicem i to jeszcze przy zamkniętej kabinie. Natomiast jeżeli chodzi o mojego psa, no to wystarczy powiedzieć, kocham go pośród wszystkich stworów, jest najpiękniejszym stworem. Ale po pierwsze, w kontekście audycji, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, mam jeszcze dużo informacji z Łodzi. Dlatego, że będzie spacer zielarski w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym, dlatego, że zbliża się Reykjavik. No i jeszcze kolejne wydarzenie z festiwalu Łódź Wielu Kultur. No tak, tak, festiwal kroczący. O tym opowiadała nam pani dyrektor, kiedy była gościnią programu. No i faktycznie kroczy ten festiwal od wiosny do jesieni. Wtedy no taka kulminacja, kumulacja i niejedna atrakcja. Dużo mam tych wieści, jeszcze chciałem do Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi zajrzeć. No to zaglądam już teraz, dlatego że tutaj od 11 czerwca w Remedium American Beauty.
1: Galerie.
0: W Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, w jej oddziałach jeszcze teraz akurat dwie wystawy, które przez chwilę można oglądać. Część za nami, także w związku z tym, że za nami maj. No ale 15 mm abstrakcji to wystawa Andrzeja Batora w Galerii Villa, to jeszcze do 14 czerwca. Opowieść oczywiście, że piękna, opowieść oczywiście, że artystyczna, ale też taka bardzo mocno matematyczna, techniczna. Może szukam tutaj takich słów, które mogłyby oddać to, co zobaczymy w tej abstrakcji. A jest to takie podejście artysty bardzo świadome do tego, co tworzy. 15 mm, tytułowe 15 mm abstrakcji, to jest po prostu jeden z elementów takiej pracy, jaką tutaj zobaczymy. Tych prac jest oczywiście więcej. Chodzi o to, że artysta tworzy za sprawą tych 15 mm odcinków linii. Te linie składają się na kształty, obrazy, na te dzieła, które oglądamy w Galerii Villa. Ciekawy zabieg. Ciekawy, słuchajcie, bardzo nieoczywisty, bardzo piękny w efekcie. No i jeszcze wystawa Izabeli Kowalczyk w Galerii Villa. To też do 14 czerwca będziecie mogli zobaczyć wszystko. Przestrzenie zebrane. Także piękna opowieść, także abstrakcja. No i być może, słuchajcie, jest to kolejne przesuwanie granic w sztuce, a może badanie tychże, ich, swoich granic. Proszę, to jest do oglądania teraz właśnie w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. Natomiast no zbliża się American Beauty. To od 11 czerwca w Remedium. Bardzo ciekawa opowieść, bo artystka daje nam możliwość, by spotkać się z nią poprzez taką fotograficzną opowieść, no najszerzej mówiąc, o świecie. Ale to zestawienie portretów robionych na ulicy z portretami robionymi w studiu, a także z portretami świata roślin, że tak to ujmę. Bardzo ciekawe zestawienie. Więcej nie powiem, bo sam czekam na tę wystawę. Może dlatego, że czuję emocje, kiedy jestem na tak zwanym streetie i robię sobie zdjęcia. Specjalnie używam tutaj i z premedytacją tego sformułowania, że robię sobie. W sensie nie są to selfiaki, tylko że ja tych zdjęć nie publikuję. Więc po prostu jak zobaczę, że kotek przechodzi przez ulicę, to robię mu zdjęcie. Jak zobaczę, że ptak siada na czubku głowy Artura Rubinsteina, mowa oczywiście o pomniku przy Piotrkowskiej, no to też robię temu zdjęcie i odchodzę i też nigdzie nie publikuję, więc robię sobie te zdjęcia, chociaż robię zdjęcia Tuwima, Rubinsteina i innych pomników. No dobrze, American Beauty, tutaj mamy do czynienia z artystką wysokiej, że tak powiem, próby, z artystką, którą możemy znać też ze szkoły filmowej w Łodzi, z artystką, którą będziemy mogli poznać w ramach fotofestiwalu i wystawy American Beauty. Izabela Łapińska od 11 czerwca w Remedium. Wkrótce także wystawa organizowana w ramach Fotofestiwal 2026 w ramach programu Miasto w Ośrodku Propagandy Sztuki. Philip Montgomery, Cykle Ameryki, jedna z czterech wystaw właśnie no, w trakcie i w ramach tej współpracy z fotofestiwalem, więc o tym też będzie można jeszcze usłyszeć, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, bo to fajne rzeczy i warto o nich co najmniej posłuchać, a teraz
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: Bardzo ciekawe spotkanie, ostatecznie nie jedno jedyne tego typu, słuchajcie. No ale po kolei, tak by spotkać się tutaj z piękną przyrodą, mapa drzew Łodzi zaprasza, choć nie tylko, zaprasza mnie też szefowa biblioteki Tuwima, czyli Dorota Sztyler, gdzie spotykamy się przy wejściu do parku od strony ulicy Narutowicza obok pomnika Stanisława Staszica. Tak napisano. Napisano też kiedy. No, warto wiedzieć, że to w najbliższą sobotę 6 czerwca w samo południe. No i że jest to spotkanie tak naprawdę dla wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób interesują się, najszerzej mówiąc, botaniką, drzewami, roślinnością, parkami. Jesteście amatorkami, amatorami? No to proszę bardzo, to właśnie dla was. Jesteście bardziej zaawansowani? Proszę bardzo, warto przyjść. Zresztą, jak czytam w zaproszeniu na to wydarzenie, Zielony Tuwim i Mapa Drzew Łodzi zapraszają na wspólne odkrywanie dendro tajemnic parku imienia Stanisława Staszica. Śródmiejska przestrzeń w kwadracie ulic Narutowicza, Wierzbowej, Jaracza i Uniwersyteckiej to teren zieleni o ponad 100-letniej historii, zaprojektowany przez Leona Grabowskiego. No i podczas tego spaceru wszystkie osoby chętne, wszyscy chętni będą mieli okazję posłuchać, pooglądać te piękne tereny, te piękne drzewa, te piękne zielone, tutaj powiedzmy bardzo różne ostatecznie gatunki. Będzie można je zidentyfikować, a w parku rośnie mnóstwo ciekawie i pięknie. Poznamy okazy gatunków rodzimych i obcych. Wspomnimy o pięknych drzewach, pamiętających początki parku, ale także o tych, których już nie ma. Znajdziemy też chwilę, by skupić się na kondycji mijanych drzew i poznać tajniki ich inwentaryzacji, co także nie pozostaje bez znaczenia, wręcz przeciwnie, daje tutaj wgląd w historię drzew, no a także w ich różnorodność. Spacer poprowadzą Małgorzata Godlewska, to botanik, członkini Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, trudne słowo, tym bardziej przed 22, ale szybciutko się naprawiam, słuchajcie, i powiem, że pani Małgorzata Godlewska jest autorką bloga Zielnik Łódzki. Będzie też Tomasz Bedyk i społeczny inwentaryzator drzew, dendrolog, twórca profilu Pogoda w Łodzi. Spotkanie z częścią takiego większego projektu, mowa tutaj o projekcie spotkania z przyrodą w Bibliotece Tuwim, zresztą sama Biblioteka Tuwim znana jest z tego, że o przyrodzie nam opowiada, że z przyrodą nas spotyka, kontaktuje, to poprzez literaturę, ale także zupełnie inne działania, zupełnie inne także formy takiego aktywizowania nas i zachęcania do tego, by spotykać się to właśnie w parku, to z opowieściami wokół, nie wiem, na przykład dzików, by podglądać, nie wiem, obrazy z pułapek fotograficznych, by zobaczyć, jak w dzikiej przestrzeni tutaj okolic Łodzi żyje sobie jakaś tam łania i tak dalej, i tak dalej. Fajne to rzeczy. Zresztą patio także daje możliwość odpoczynku, a w środku pięknie śpiewa ptak i to nie jeden. No dobrze, słuchajcie, to tak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o spacer po parku Staszica, to w sobotę 6 czerwca w samo południe. Natomiast, tak jak wspominałem, to teraz rozwinę temat, czeka nas także spacer zielarski. To w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym rzeczywiście jest tutaj cała taka przestrzeń związana z ziołami, wręcz ziołolecznictwem. I proszę bardzo, w piątek 5 od 15 do 18.30, no tak, dłuższy spacer, dłuższe spotkanie, ponad 3 godziny, prawie 4, a dokładnie 3,5. Łódzki Ogród Botaniczny, no i jak piszą organizatorzy na oficjalnej stronie wydarzenia na fejsie, jeśli pragniesz poznać kolekcję roślin Łódzkiego Ogrodu Botanicznego imienia Jana Muszyńskiego, no to proszę bardzo, możesz to zrobić właśnie 5 od 15. Będzie to też 30-minutowa przerwa, piknik, czyli taki poczęstunek. Będzie ponoć, bo mam menu tego spotkania, ciasto czekoladowo-pokrzywowe oraz napary ziołowe w wiacie Ogrodu Botanicznego. No ale generalnie chodzi o to, żeby poznać rośliny lecznicze z działu roślin leśniczych, i przemysłowych, czyli też przemysłowe, no przede wszystkim leśnicze. To najstarsza część naszego ogrodu botanicznego. Słuchajcie, ja tylko przypomnę, że ten niewielki ogród roślin leczniczych i technicznych to ponad 1 hektar. Jan Muszyński był jego twórcą i to on generalnie spowodował, że obecnie ten dział ma 6 hektarów. Prawda? I że w ogrodzie botanicznym możemy oglądać to wszystko, a tu 230, no mniej więcej 230 gatunków roślin, jak czytam, szeroko stosowanych w ziołolecznictwie oraz stanowiących surowiec dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego. Fajna rzecz, słuchajcie, oczywiście tych tematów, zagadnień, atrakcji jest tutaj więcej. No mówimy o naprawdę bardzo długim spotkaniu, 3,5 godziny mniej więcej, od 15 do 18.30. Mało tego, cały regulamin tego spotkania, wszystkie warunki, to jest naprawdę bardzo długa lista, więc polecam już spotkanie bezpośrednio z organizatorami. Myślę, że wszystkich takich szczegółów udzielą Wam po prostu w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. Natomiast ja teraz w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM zwracam uwagę na kolejne wydarzenie, a to w ramach Festiwalu Wielu Kultur.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: Mówimy o tym za każdym razem, przy każdej możliwej okazji, słuchajcie, dlatego że no, festiwal kroczący, czyli festiwal, który tak naprawdę nie tylko w tej jednej przestrzeni festiwalowej, przestrzeni czasu, no i w miejscach także, ale no, można by powiedzieć, że no, przez cały rok, a na pewno od wiosny, od maja, mamy czerwiec, mamy kolejne wydarzenia, 14. Festiwal Łódź Wielu Kultur i Humus Day, Fuzji. No tak, jedno z najbardziej takich wspólnotowych, ale też pięknie pachnących, aromatycznych wydarzeń tej edycji, święto smaków, różnorodności kulinarnej. Zresztą to wszystko jest wpisane w nie tylko wielokulturowość samego festiwalu, ale też wielokulturowość Łodzi. Także proszę bardzo, różne odsłony, warsztaty, degustacja, atmosfera taka wspólnotowa, wszystko w niedzielę 14 czerwca, będzie też pokaz filmowy od 20 to w Fuzji. Możemy tutaj, choć mianownik wspólny, liczyć na naprawdę bardzo dużą różnorodność, bo tych inicjatyw kulinarnych, amatorek, amatorów, animatorek, animatorów, artystek, artystów, tworzących atmosferę tego wydarzenia będzie bardzo, bardzo dużo, a ten pokaz filmowy, który od 20 to już w ramach polówki. Ha, proszę bardzo, to już niedawno, przecież jak sięgam pamięcią, w ostatnim tygodniu maja mówiłem o tym, że polówka, że startuje, że kino letnie, kino wakacyjne, kino z wakacjami, z latem w Łodzi nam się kojarzące już zaprasza na pierwsze pokazy i proszę o to kolejny przykład i kolejny punkt na tej mapie, a także w rozpisce kolejnych pokazów. Humus Day, słuchajcie, to doświadczenie festiwalu wielu kultur poprzez kubki smakowe. No przede wszystkim, chociaż przez kino także. No a teraz jeszcze Rejfkiawik Forever.
1: Nie możesz tego przegapić.
0: No uważam, że nie wolno tego przegapić, słuchajcie, bo to jest bardzo ważny festiwal, też taki bardzo pojemny, przede wszystkim muzyczny, wizualny. Od 26 czerwca do 28 wydarzy się na pewno bardzo dużo, bo to będzie już 10. edycja Festiwalu Muzyki i Sztuk Wizualnych w Łodzi, czyli Rejfkiawik. Dlatego też z zaangażowaniem i emocją wrócę do tego tematu i do tej zapowiedzi. Do Was wrócę już jutro, także zapraszam od 21. Bartosz Lichawski.
1: Radio Złote Przeboje 101.3 FM.
4: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Reklama.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Auto promocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Hey! Wyszedł